0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

już nie wiesz dokąd iść. Słuchaj krwi, która krąży w tobie. Daj się ponieść, daj się ponieść. W kolorze twojej krwi tkwi symbol i odpowiedź. Daj się ponieść, daj się ponieść. Masz w sobie coś, co możesz pokazać tylko wybranym. Wciąż jest nas zbyt mało, by doprowadzić do zmiany. Lecz każdy z nas ma moc, by zacząć powoli wsączać łzy w serce.

0: antenie. I to wcale nie dlatego, że Radio Afera, ale o aferach będzie już za momencik, albowiem za momencik będziemy przechodzić do przeglądu prasy. Z Zuzą spotkamy się za 28 minut.
1: Tak, dokładnie.
0: W serwisie komunikacyjnym. Mm. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.
0: Życzymy przyjemnej pracy, a wam życzymy teraz przyjemnego słuchania audycji porannej. Kiedy to? 19 dnia.

programu nuklearnego, za to pokazał, że w każdej chwili może zatrząść globalnymi rynkami. Choć Donald Trump chwali się, że wygrał wojnę z Iranem, to reżim w Teheranie zyskał najwięcej. Po 4 miesiącach Donald Trump zawarł z Teheranem wstępne porozumienia, z którego jasno wynika, że nic nie ugrał. Ale teraz to mamy w Gazecie Wyborczej, papierowej, którą możecie wziąć do ręki albo wejść na ich stronę i tam zobaczyć jedynkę właśnie dzisiejszego wydania. A z kolei w Rzeczpospolitej informacja dosłownie sprzed 6 minut o tym, że rozmowy Stany Zjednoczone-Iran w Szwajcarii zaplanowane na piątek nie odbędą się. No więc co mogę wam powiedzieć, drodzy słuchacze? No, na dwoje babka wróżyła, to by było zbyt delikatne określenie, ale to wy już możecie sobie powiedzieć nieco więcej. Jak już wspomniałem nazwę Rzeczpospolitej, to przejdźmy właśnie do tejże gazety. No i tam pytanie, kto zyskał na wojnie? Porozumieniu, które Trump podpisał w Wersalu, jest prawie wszystko, czego chciał Iran. Problem mają za to sojusznicy USA na Bliskim Wschodzie, szczególnie Izrael. Dlaczego? No o tym przeczytacie w Rzeczpospolitej. Tam także o tym, czy przepływanie przez cieśninę Ormuz będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami dla Iranu. No i co z atomem i irańskim programem atomowym? W Rzeczpospolitej na jedynce także, tak jeszcze zerkam, o czym bym wam powiedzieć? O tym, że ukraińskie firmy rosną nad Wisłą. Ukraińscy są najbardziej liczną grupą zagranicznych przedsiębiorców. Dla części z nich Polska stała się już bazą do ekspansji na nowe rynki. No, przepraszam, że tak jakoś dziwnie to powiedziałem. No i sondaż Rzeczpospolitej. Czy pana zdaniem wszyscy kierowcy taksówek, niezależnie od narodowości, powinni mieć zdany również polski egzamin na prawo jazdy? Tak bezwzględnie uważa 84% badanych. W taksówce tylko polskie prawo jazdy. Tragiczny wypadek w Ząbkach spowodowany przez zagranicznego kierowcę taksówki z aplikacji ponownie otworzył dyskusję o bezpieczeństwie na drogach. Jak wynika z sondażu, który wam przedstawiłem, no Polacy zdecydowanie chcieliby, żeby taksówkarze mieli polskie prawo jazdy. Więcej nie tylko na temat samego sondażu, ale także na temat kwestii prawnych przeczytacie w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No i tam jeszcze wiele innych informacji. Ja już odrzucam, bo już widzę takie pseudoreklamy, to zostawiamy na boku takie informacje. Głos Wielkopolski z kolei. No i właśnie, tutaj bardzo ciekawe podejście do tematu. Rząd na chleba. Nie żądamy chleba, tylko rząd na chleba. I to opisane taką dosyć charakterystyczną czcionką, ale nie tą dokładnie, którą znajdziecie na zdjęciach z roku 1956. Dlaczego w taki sposób dziennikarze Głosu Wielkopolskiego podeszli do tematu? A no to dlatego, że postawiono pytanie. Czy najświętsze hasło robotników poznańskiego czerwca jest własnością prywatną? Afera przed dzień dochodów, obchodów rocznicy. Chociaż dochodów... Ta moja pomyłka chyba mogła być, może się okazać, może niebrzemienna w skutkach, ale profetyczna. Głos Wielkopolski, tam właśnie o tym, jak wygląda sytuacja tego niezwykle ważnego hasła, jeżeli chodzi o jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Poznania. O tym przeczytacie na stronie 10 i 11. Poza tym w Głosie Wielkopolskim także, no właśnie o czym, no rzecz jasna, o prezydencie Jacku Jaśkowiaku obrzuconym tortem. To jest temat, który nie schodzi z pierwszych stron i nie schodzi... No, Głos Wielkopolski to się popisał, bo nie schodzi także z pierwszych stron takich pudelkowatych. Przynajmniej Głos Wielkopolski zadał pytanie, miał artykuł w swoim wydaniu internetowym, artykuł, w którym to opisywano, gdzie został wybrany garnitur Jacka Jaśkowiaka i gdzie się dobrał. I to jest pokaz tego, że coś chyba się popsuło na świecie, wiecie? Coś chyba dziennikarstwo poszło nie w tę stronę, w którą miało pójść. Jeżeli chodzi z kolei o poznański dodatek do Gazety Wyborczej, no to tutaj w końcu możemy coś powiedzieć, ale rzecz jasna również. Jak prezydent Poznania przejął narrację po ataku w urzędzie? Tort ze śmietaną i mistrz Muay Thai. Uderzenie tortem w prezydenta Poznania przesłoniło ideę protestu. Dla anarchistów był to żart i forma sprzeciwu. Dla polityków akt przemocy i zapowiedź eskalacji. Dla policji przestępstwo, a Jacek Jaśkowiak już tutaj czyni pewne porównania do zamordowanego prezydenta Gdańska, pana Adamowicza. I można było się tego spodziewać. Szczerze, jak zobaczyłem ten filmik, to od razu pierwsze, co mi przyszło do głowy, to właśnie, że w ten sposób będzie tkana narracja przez Urząd Miasta. No i jak widać, rzeczywiście tak to mniej więcej wygląda. Czyn chuligański, mówi policja, a Jaśkowiak twierdzi, że sympatyce lub bojówkarze partii Razem. I chyba troszeczkę ich zrównuje z jakimiś akcjami terrorystycznymi, ale... bojówkarskimi to na pewno. W każdym razie, oczywiście śmiechy, chichy, Jacek Placek, ale no, zdjęcie obiegło nie tylko polskie media. 12 minut po godzinie 7, to by było na tyle, jeżeli chodzi o przegląd prasy. My mamy kawkę z Werą już zrobioną, tylko nie mamy węgla.

Nie chce mi się więcej, wychodzę, wstaję, nie wiem jak sobie poradzicie do 10, albo może zostanę i pogramy, bo nie chce mi się więcej to singiel od Skubasa. Grajmy, tu Aferanek w Radiu Afera na 98.6.

o 12, a nie o 7 rano. To znaczy 21 stopni, które teraz mamy, a maksymalnie dzisiaj tych stopni będzie 31 i wieczorem burza. I będę to wam mówił do godziny 10, a na 23 minuty po godzinie 7 z kolei przejdziemy do nowości muzycznej. I ta nowość muzyczna podobno to ulubiona

0: B, gdzie dwie drużyny, dwie reprezentacje krajów na literę K dały popis, albo przynajmniej jedna z nich popis dała.
1: Zdecydowanie. 6-0 Kanadyjczycy pokonali Katar w meczu, który rozgrywał się o północy polskiego czasu, więc jeżeli ktoś stwierdził, że nie idzie spać, to na pewno nie zasnął, bo działo się dużo. Szybkie rozpoczęcie już w 16 minucie Kyle Larin, później 29 minuta Jonathan David. W ogóle on był bardzo mocno krytykowany, bo jest taką największą gwiazdą reprezentacji Kanady, jeżeli chodzi o linię ataku, a w pierwszym meczu nie dał od siebie praktycznie nic. To jest generalnie taka kwestia, jak u nas Lewandowski próbuje coś zrobić, nie udaje mu się, jest później krytykowany we wszystkich mediach, to tutaj z Jonathanem Davidem podobnie.
0: No, a jest laga na Davida?
1: W tamtym meczu to tak nie wyglądało, ale zobaczymy, może jeszcze się doczekamy lagi na Davida, ale on tutaj się zrewanżował krytyką, ponieważ w 29 minucie strzelił pierwszą bramkę, w 48 minucie w doliczonym czasie gry pierwszej połowy strzelił drugą bramkę, później jeszcze w doliczonym czasie gry drugiej połowy strzelił trzecią bramkę, więc hat-trykiem odpowiedział na krytykę, ale tutaj ważniejsza sprawa jest taka, że Katar kończył ten mecz w dziewiątkę. W 33 minucie po faulu został wyrzucony z boiska
0: Homam Al-Amin,
1: dokładnie.
0: Amin,
1: najpierw to był w ogóle rzut karny i żółta kartka, ponieważ nie ma podwójnego karania w piłce nożnej, ale później system VAR pokazał, że nie ma faulu w polu karnym, więc zamieniono to na rzut wolny, a skoro nie ma jednej kary, no to musi być druga, więc zamieniono żółtą kartkę na czerwoną. Druga czerwona kartka to 53. minuta dla Asima Madibo i tutaj bardzo brutalny faul. W ogóle nikt nie widział na pierwszy rzut oka, że to był faul, ponieważ to było takie tam zwarcie, po prostu kopnięcie w nogę, zdecydowanie na kartkę, ale to nie było nic poważnego, po prostu sędzia gwiznął, poszedł nawet kawałek dalej, a tu się okazało, że noga złamana, wygięta, w ogóle w pół pojawiły się nosze. Po chwili po golu Neitana Saliby w 64 minucie też przepiękny gest dla swojego kolegi, dla Ismaela Kone, który właśnie doznał tego złamania. Panowie wzięli jego koszulkę, podnieśli do kamer, do stadionu, żeby po prostu pokazać wsparcie swojemu koledze, bo to jest w ogóle jeden z największych talentów całej kanadyjskiej piłki.
0: Szymon, musimy kończyć i to naprawdę. Meksyk, Korea Południowa 1-0. Szybko, który mecz polecasz na dziś?
1: Na dziś mogę polecić na pewno Brazylia, Haiti. Zobaczymy, czy Brazylijczycy jakkolwiek się rozpędzą, i Turcja, Paragwaj, dwa największe zawody, tak naprawdę.

0: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Aktywiści będą się bronić przed prawem. Policja postawiła zarzut m.in. o naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego osobom odpowiedzialnym za obrzucenie ciastem prezydenta Poznania, Jacka Jaśkowiaka. Mowa o mężczyznach z kolektywu Rozbrat. Kamil Siemaszko z tej organizacji tłumaczy jednak, że to nie ich czyn jest problemem w całej sprawie.
1: Prezydent Jaśkowiak jest znany z tego, że nie jest chętny do dialogu z mieszkańcami, unika rozmów z mieszkańcami Ognia, co mogliśmy widzieć chociażby po mieszkańcach osiedla maltańskiego. W momencie, gdyby został przyciśnięty podczas interpelacji poselskiej, to po prostu uciekł z niej. Więc był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób de facto mieszkańcy Poznania mogą się ze prezydentem komunikować.
0: Zarzuty usłyszeli dwaj mężczyźni, jeden w wieku 40, drugi 22 lat. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Inicjatywa pracownicza uruchomiła zbiórkę internetową, której celem jest pokrycie kosztów ich ochrony prawnej. W Poznaniu obchodzono w tym tygodniu 100-lecie powołania w policji funkcji dzielnicowego. Z tej okazji ruszyła akcja hashtag Znani na Dzielni, w ramach której zostaną upublicznione wizerunki wielkopolskich dzielnicowych wraz z kontaktami do nich. Celem inicjatywy jest zwiększenie świadomości obywateli na temat tego, do kogo można się zwrócić o pomoc. A rola dzielnicowego jest ważna, mówi przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego, młodszy inspektor Andrzej Szary.
2: Bez względu na to, jaki był to okres w historii Polski, czy przedwojenny, czy w okresie socjalizmu, czy komunizmu, czy obecnie, on był zawsze pozytywny. To jest właśnie, pokazuje, że bez względu na to, jaki jest czas, taki policjant pierwszego kontaktu jest potrzebny i on zawsze będzie pozytywnie postrzegany, ponieważ jego rolą jest prewencja, nie represja.
0: Policjanci przyznają, że funkcja dzielnicowego cieszy się powodzeniem. Kandydaci na nią zgłaszają się na tyle chętnie, że praktycznie nie ma na nią wakatów.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
0: Dziś rozpoczyna się Pyrkon. Festiwal fantastyki przyciągnie w najbliższych dniach prawdopodobnie około 65 tysięcy fanów gier, filmów, literatury czy cosplayu, którzy będą mogli korzystać z 22 stref tematycznych do niedzieli. Wiele osób przyjeżdża z tej okazji do Poznania na kilka dni, ale organizatorzy o nich również pomyśleli.
4: Jeszcze istotna rzecz, mamy tak zwany we współpracy z Fundacją Nurt na Strzyżynku jest uruchomiony Pyrkan. Czyli jeśli ktoś chce tani nocleg w klimacie pyrkonowym, to ten Pyrkan jest dostępny od czwartku do poniedziałku, czy na 4 noce można przyjechać, więc staramy się likwidować wszelkie bariery, które stoją na przeszkodzie, żeby w tym festiwalu sympatycznie uczestniczyć i żeby te koszty były rozsądne.
0: Prezes zarządu Stowarzyszenia Klubu Fantastyki Druga Era, Piotr Derkacz, to była osoba, która teraz przemawiała. Na 3 dni festiwalu zaplanowano 2400 punktów programu, w tym ponad 60 koncertów oraz 340 zaproszonych gości. Pełen program oczywiście na stronie pyrkon.pl.
3: Głos natury na 98,6.
0: Na koniec tego serwisu mały zwierzoporadnik z obszaru ala ornitologicznego. Jeśli zauważycie ptaka na ulicy, chodniku czy w parku, nie ingerujcie w jego sytuację od razu, bo może to być niedźwiedzia przysługa z waszej strony. Istotne jest ocenienie, czy ptak jest chory, czy może jest podlotem, czyli młodym ptakiem. W tym drugim przypadku nie wymaga pomocy i dotykania, tym bardziej, że może być niebezpieczny dla człowieka.
5: Pytanie, co to za gatunek i jak go można złapać, żeby sobie ani ptakowi krzywdy nie zrobić, bo to ludzie często zapominają, że no, ptaki po pierwsze się bronią, po drugie mogą być zapasożycone, mogą mieć patogeny, żebyśmy nie zachorowali. To jak w medycynie ludzkiej, pierwsza zasada jest taka, po pierwsze nie szkodzić.
0: Ostrzega profesor Piotr Trojanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeśli zwierzę faktycznie w naszej ocenie potrzebuje pomocy, należy skontaktować się ze służbami miejskimi lub profesjonalnymi ośrodkami rehabilitacji dzikich zwierząt. I w tym serwisie to wszystko. Na kolejny zapraszam przed godziną 9.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
7: Tak sobie pomyślałem o tym dzikim ptactwie i wyszło mi, że ja uciekam przed jednym gatunkiem od 20 lat, przed bocianami.

0: No tak, no tak mi wyszło, że od 20 lat już mi się udaje pomijać te gniazda bociania.
1: Udaje ci się, ale ty tak celowo ich unikasz?
0: No, jednak uważam, że rodzicielstwo powinno być świadome.
1: Ja tam lubię bociany.
0: No dobrze, okej. Okay, no, każdy co tam ten, no. A w ogóle jakie ulubione ptactwo dzikie?
1: Kaczka.
0: Kaczka?
1: Tak.
0: A dlaczego kaczka? Gdybyście musieli zobaczyć, Zuzia się oczy zaświeciły. Od razu zapytamy Werę. Wera, jakie twoje ulubione ptactwo? Napisz nam tutaj, bo na antenę to chyba nie możesz. Uwaga, uwaga. Nie pobije chyba kaczki. I bardzo dobrze, bo Zuza miałaby pretensje wtedy, bo dokładnie. Kaczka jest the best.
1: Nie wolno bić kaczek.
0: Nie. Poza tym, co niektórzy by stwierdzili, przepraszam, to teraz zabrzmi bardzo boomersko, ale no jeszcze jakiś czas temu byłoby to odebrane bardzo politycznie.
1: No to prawda.
0: Ale teraz już nie. To co, Zuza, widzimy się i słyszymy za 55 minut.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, przylecisz, rozumiem.
1: Tak.
0: Razem z kaczką.
1: Albo przyczłapię.
0: Nie wiem, co na to kura nasza, ale bo ona podobno nie jest specjalnie zazdrosna, ale jednak byśmy mogli jej sprawić małą przykrość, gdybyśmy tutaj z taką kwak-kwak-kaczką przybyli. Światowy dzień, przepraszam, nie światowy dzień, dzień leniwych spacerów dziś mamy, a także dzięki kibica Wisły Kraków. Przepraszam, mówię to po raz ostatni, bo słyszałem, że już jakieś bojówki chodzą w okolicach Świętego Rocha i mają pretensje, że jednak w Krakowie, każdy to powie, Krakowie rządzi. W Krakowie Romuald, Gerwazy i Protazy, te osoby dziś mają imienina. Jeżeli chodzi o żenujące powiedzenie, no to oczywiście do tych dwóch imion, czyli Gerwazy i Protazy, będziemy się odnosić. Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego.

Praca w Rei, tak samo konkurs jak najbardziej gorący jest na antenie. A Day to Remember to oni w klubie B17. Razem z Medbolem zaprezentują się w klubie B17. Jeszcze raz to powtórzę. My mamy dla was zaproszenia podwójne na tenże poniedziałkowy wykon. 7248 koszt wiadomości, 2,46 zł.

0: A jeśli po całym dniu fantastycznych przygód nie masz jeszcze dość emocji, to wieczorem dźwięki instrumentów zaprowadzą cię na rozbrat. Na scenie spotkają się listy, patyskada i widmo jutra. Trzy różne brzmienia i jeden wspólny cel. Stworzyć muzykę, która zostaje z człowiekiem na długo. Dodatkowo koncert zespołu Listy będzie się łączyć z promocją nowo wydanej przez nich płyty Dolecz się. Na tym albumie polska liryka spotyka się z nowoczesnym, alternatywnym brzmieniem i zyskuje zupełnie nowe życie. A to wszystko przy pomocy eterycznych ballad i noise'u. A do tego podczas tego wydarzenia odbędzie się wspólne świętowanie publicznie powszechnych urodzin. Jak to mówią, zawsze jest okazja, by celebrować, a tym bardziej w tak skoczny wieczór. Wbijaj zatem na rozbrat o godzinie 19:30 i zobacz, co polska scena muzyczna ma dzisiaj do zaoferowania.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Want me

Jego, jak to śpiewał Rysiu Rynkowski. Wieczorem otworzą muzobajki. Barwne autorskie utwory stworzone specjalnie dla dzieci i młodzieży. I będzie tutaj bardzo różnorodnie, bardzo kreatywnie. I to wszystko od godziny 18. Najpierw muzobajki, później cztery pory roku Antonio Vivaldi, następnie przeboje Mozarta o 21.30.

0: Była wielką miłośniczką kuchni. Nie znaczy to jednak, że lubiła dużo jeść. Wręcz przeciwnie. Uważała, że powinno jeść się mało, ale dobrze. Z jej inicjatywy na stołach dworskich pojawiły się takie warzywa jak szpinak, kapusta włoska czy pomidory. Jednak mit o rozpowszechnieniu włoszczyzny jest niestety tylko mitem. Styl żywienia Bony nie przyjął się zupełnie. Dużo lżejsza kuchnia była obiektem żartów dworzan, jakoby u Włochów cienko się jadało. Biesiady polskie polegające na objadaniu się i nadmiernym piciu miały się cały czas dobrze, na co Włosi zresztą nie byli obojętni i twierdzili, że jeden Polak zje za pięciu Włochów. Polska szlachta, przywiązana do swojej wolności i przywilejów, z nieufnością patrzyła na włoską monarchinię. Bona miała wizję silnej monarchii, w której władza królewska odgrywała kluczową rolę. Jej plany centralizacji spotkały się jednak z oporem. Nazwano ją zbyt ambitną, co w ustach krytyków brzmiało niemal jak zarzut kryminalny. Dodatkowo Bona angażowała się w skomplikowane sieci sojuszy, co sprawiało, że zjednywała sobie jednych, a zrażała drugich. Szczególnie pamiętne są jej starcia z Habsburgami, których uważała za największe zagrożenie dla niezależności Polski. Jej nieugięta władza o sukcesję dla syna, Zygmunta Augusta, stała się jednym z najbardziej widowiskowych spektakli politycznych w XVI wieku. Udało jej się osadzić syna na tronie za życia ojca, co było ruchem bezprecedensowym. Ale Bona to nie tylko polityka i gospodarka. To również opowieść o kobiecie, która potrafiła kochać, intrygować i żyć pełnią życia. Jej relacje z Zygmuntem Starym były przedmiotem plotek i spekulacji. Jedni twierdzili, że to Bona trzymała króla w garści, inni widzieli w niej oddaną żonę, która po prostu miała silny charakter. Bona nie stroniła od teatralnych gestów. Kiedy jej wrogowie rzucali oskarżenia, potrafiła stanąć przed Sejmem i publicznie bronić swoich racji, co w tamtych czasach było wydarzeniem niemal bez precedensu. Czy była intrygantką? Niewątpliwie. Ale każda intryga miała swój cel. A tym celem była zawsze korzyść dla dynastii lub państwa. Królowa Bona zginęła na wygnaniu w 1557 roku, otruta przez doradcę w swoim rodzinnym Bali. Do dziś Bona pozostaje postacią kontrowersyjną. Jedni widzą w niej kobietę wyprzedzającą swoje czasy, inni obcą, która nigdy nie zrozumiała polskiej duszy. Ale może właśnie na tym polega jej fenomen. To, jak jej historia wpłynęła na kolejne pokolenia, jest dowodem na to, że nawet najbardziej kontrowersyjni władcy mogą być inspiracją.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na Kulturowe Espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays, controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play, English Breakfast on Mondays and Fridays, hooray!
4: W każdy piątek o 22.00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.
5: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
6: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
5: Może
6: ja
5: zaraz ciebie nie rozłożył.
6: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
5: ciekawe.
6: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
5: Ciekawe!
7: Lecisz tam na dół do popcornu!
5: No dawaj! A teraz w kinie!
2: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

No i trochę kaliforninante, nie? Zawsze mile widziane. Drodzy słuchacze, mamy w tym momencie 19,5 minuty do godziny 9. Słuchacie audycji porannej Radia Afera. Audycji porannej, chociaż kiedy zerkniecie na termometr...

Po godzinie 9 zapraszamy Was na rozmowę z naszą szefową działu kultury, Michaliną Janas, Misią Janas, która to opowie nam o tym, jak będzie wyglądała aktywność Radia Afera podczas festiwalu Malta. Będzie się działo i to będzie bardzo dużo się działo. Jeżeli chcielibyście szczegóły, to zostańcie z nami i po godzinie 9 na ten.

0: 7 milionów, które przełożyły się na 79 milionów nadwyżki budżetowej. Starosta poznański Jan Grabowski uważa to za powód do dumy.
1: Podsumowaliśmy wykonanie roku 25. To podsumuję, jak ten budżet został wykonany. Ocena pracy zarządu to także jest ocena pracy naszych pracowników i w starostwie, i w tych naszych jednostkach.
0: Chodzi o wydatki. Najwięcej, bo ponad 220 milionów złotych wydano w 2025 roku na drogi, m.in. na budowę obwodnicy Swarzędza. 192 miliony powiat wydał na edukację, 93 na politykę społeczną i ochronę zdrowia, 8 na bezpieczeństwo, nieco ponad 2 miliony na ochronę środowiska. W Poznaniu odsłonięto kolejny mural w ramach kampanii Bohater On. W ramach ogólnopolskiego konkursu Muralowe Panny w przestrzeniach miejskich pojawi się 5 zwycięskich malowideł upamiętniających uczestniczki Powstania Warszawskiego.
2: W natłoku informacji często karty historii pomijają dokonania kobiet, często pomijany temat przemocy wobec kobiet w czasie konfliktów zbrojnych. Ten temat w ogóle nie pojawia się w podręcznikach do historii, a często polami bite były również ciała kobiet i o tym nie należy zapominać.
0: Mówi organizatorka kampanii Bohater On, Agnieszka Łesiuk-Krajewska. Praca namalowana na ścianie szkoły podstawowej nr 57 imienia Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu została zaprojektowana przez szóstoklasistkę Polę Kasińską. Autorka zestawiła bohaterki Powstania Wielkopolskiego i Powstania Warszawskiego, podkreślając wspólne wartości, które je łączyły. Odwagę, poświęcenie oraz gotowość do działania na rzecz wolności.
3: Zaglądamy do zoo.
0: Ostatnio miały miejsce liczne narodziny w ogrodzie zoologicznym. Na świat przyszło 7 miotów chomika europejskiego. Młodych ma być ponad 20, a 8 miot jest w drodze. Skąd szczególny entuzjazm opiekunów zoo w tej kwestii?
4: Jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem według IUCN, czyli Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody. A to oznacza, że jego liczebność jest niska i na dodatek przez cały czas odnotowujemy trend spadkowy tej liczebności, a więc chomików po prostu jest z roku na rok coraz mniej.
0: Informuje Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Chomik europejski to nie jest ten chomik, którego znamy z własnych domów, a szansa zobaczenia go jest dosyć niska. Zoo hoduje ten gatunek zachowawczo, to znaczy chroni go przed wyginięciem, nie udostępniając przy tym wybiegów do zwiedzania. Póki co więc chomik europejski rozmnaża się w European Hamster Breeding Center. I w tym serwisie to wszystko, a na ostatni zapraszam o 9.57.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Wągrowiec, wągrowiec, chcesz chomika? To powiedz.

0: ty miałaś chomika?
1: Nie, ja nie miałam.
0: Naprawdę? A miałaś kaczkę?
1: No też właśnie.
0: A bociana miałaś?
1: Wiesz co, miałam jaskółki.
0: Jaskółki?
1: I gołębie.
0: Czekaj. Gołębie jestem w stanie zrozumieć, ale ty jesteś z Trójmiasta, nie ze Śląska. A tu no na Śląsku jest. Się gołębie hoduje.
1: Wiesz co, te gołębie się same zahodowały na naszym balkonie. I było to zresztą bardzo traumatyczne przeżycie. Tak sobie rok z nimi mieszkaliśmy i wiele młodych się przewinęło przez to gniazdo i zostało z jakiegoś powodu eksterminowanych.
0: Nie... Naprawdę musiałaś użyć tego słowa?
1: No niestety.
0: Eksterminacja gołębi?
1: Sroka bardzo chętnie zaglądała do tego gniazda.
0: Czyli te gołębie nie wypadły sroce spod ogona.
1: W każdym razie już tego gniazda tam nie ma, a jeśli chodzi o jaskółki, no to tak, kiedyś znaleźliśmy dwie młode jaskółki, bo ktoś kiedyś zrzucił ich gniazdo, najpierw jedną, potem drugą, no i tak przez jakiś czas się nimi zajmowaliśmy.
0: Czy wy mieliście zoo własne w takim razie?
1: No nie mieliśmy za to 50 chomików, które zdychają.
0: Vera za to pyta ciebie o mewy. Czy miałaś?
1: Mewy? Oj nie, mew nie mogę mieć, one są niebezpieczne. W sensie,
0: naprawdę?
1: No mewy są super, ale one potrafią zjeść małego psa, w sensie ja się do mew nie zbliżam. Uwielbiam je, bo są z nadmorza, ale zresztą przyleciały za mną tu do Poznania, one latają nad starym zoo, więc jak ja idę gdzieś, to one latają, kiedy ja czekam na tramwaj.
0: Czy sugerujesz, że taka mewa, jeżeli porwie takiego małego pieska, to będzie mewedron?
1: No, możliwe, tak. Albo mewomik, jak porwie chomika.
0: O, to jest ten trop, którym powinniśmy zmierzać, albo za którym powinniśmy podążać. Dziękujemy bardzo. Już za niedługo kolejne spotkanie z Zuzą, a dokładnie za 54 minuty, albowiem za tyle minut będziemy mieli na antenie ostatni serwis informacyjny. Zdecydowanie mniej czasu pozostało nam do spotkania z Misią Janas, szefową działu kultury, która opowie nam na antenie.

0: Pojawimy się też w Centrum Festiwalowym we wtorek i w czwartek od godziny 18 do godziny 20. No i tam już będzie po prostu full Malta Team, czyli po prostu gadamy o tym, co się już działo, relacjonujemy rzeczy, ale też zapowiadamy. Także tam na pewno będzie bardzo dynamicznie i będzie dużo, dużo ciekawych rozmów.
1: Będziemy, no właśnie, bo o te rozmowy chciałem zapytać, bo to, że nasi dziennikarze, nasi reporterzy będą relacjonować i zapowiadać, no to chyba również i pojawią się głosy tych, którzy festiwal tworzą, ale chyba również podczas niego występują.
0: Tak, dokładnie. Jeszcze konkretnego line-upu naszych rozmów nie chcę zdradzać, ale w tym roku naprawdę jest dużo takich kolaboracji maltowych, w ramach których na przykład jakaś polska artystka albo polski artysta wchodzi właśnie we współpracę z kimś z zagranicy, i takim przykładem na przykład jest opera La Mort de la Mer, i to jest Coco Rosie. Czyli taki francuski duet razem z Justyną Wasilewską. No jeszcze oczywiście mamy na przykład ogromne wydarzenie, o którym jest bardzo głośno medialnie już od dłuższego czasu, czyli właśnie Magdalena Cerecka i jej performance The Second Woman, który trwać będzie aż 24 godziny. No naprawdę jest tego bardzo dużo. Między innymi też Ewa Dziarnowska będzie występować, która jest tutaj naszą lokalną dziewczyną, jest poznanianką, ale już od kilku lat po prostu zwiedza cały świat ze swoimi performance'ami, które głównie opierają się na ruchu, bardziej niż na słowie, na ruchu, na tańcu. I ona też w niedzielę, nie w tą niedzielę, tylko następną niedzielę, ostatnią niedzielę Malty, zaprezentuje właśnie swój performance aż 3-godzinny, This Resting Patience, który po prostu zwiedził chyba cały świat i był na największych, najważniejszych festiwalach sztuki współczesnego performance'u, no a teraz mamy okazję go zobaczyć tutaj u nas.
1: No i jak z tym studiem festiwalowym, bo takowe, z tego co widzę, to również na antenie będzie tak, że po poranku to nie będzie już muzyka, tylko będzie kultura w przyszłym tygodniu.
0: Tak, dział kultury no totalnie przejmie ten przyszły tydzień, jeżeli chodzi o... Nareszcie jest ta przestrzeń. W końcu przejmiemy te poranki. No i tutaj z kolei bardziej nas podczas studia maltańskiego, które będzie od poniedziałku do niedzieli, od poniedziałku do piątku będzie od godziny 10:05, a w weekend będzie od godziny 8:00. No i tutaj codziennie przez godzinę jest bardziej szansa na to, żeby właśnie reporterzy i reporterki z działu kultury mogli się podzielić swoimi wrażeniami z tego, co widzieli dnia poprzedniego, ale też oczywiście będziemy dla was wybierać nasze polecajki, które po prostu uważamy, że warto zobaczyć danego dnia, kiedy będziemy występować na antenie. No i tutaj też będzie, wiadomo, prezentacja dźwięków, które zbierzemy. Mamy zamiar rozmawiać nie tylko z artystami w plenerze i zbierać te dźwięki od nich, ale też chcemy bardzo usłyszeć to, jakie wrażenia mają poznaniacy i poznanianki. Czyli będziemy też robić ankiety, będziemy się tym dzielić na antenie. Także to będzie totalnie po prostu... No taki review, powiedzmy, tego, co się dzieje aktualnie podczas Malty, co się będzie dziać aktualnie podczas Malty.
1: Szczegóły oczywiście znajdziecie na naszej stronie afera.com.pl, a naszych dziennikarzy, reporterów, dziennikarki i reporterki znajdziecie na mieście, bo Malta Festiwal dzieje się w mieście i to jest niezwykle ważne, bo był taki moment, kiedy to się troszeczkę zmieniło, teraz to jakby znowu jest otwarcie w kierunku poznaniak i poznaniaków. No ale czym jest, Michalina, twoim zdaniem dziś Festiwal Malta dla Poznania?
0: Ja myślę, że Festiwal Malta dzisiaj dla Poznania jest no taką ogromną gratką i ogromną szansą kulturalną dla naszego miasta, ponieważ no, Malta prezentuje taki program, który jest międzynarodowy. Dlatego bardzo dużo osób z całej Polski, ale też z Europy zjeżdża się do nas, do Poznania na ten czas. No i też po prostu jesteśmy, gościmy, tak, tych ludzi z zagranicy i pokazujemy, że Polsce też zależy na tym, żeby być w tym takim dialogu dotyczącym tego, jak wygląda współczesny teatr, bo on ma mnóstwo odsłon i oczywiście to, co możemy zobaczyć lokalnie u nas w, powiedzmy, tych największych miastach Polski, jest też bardzo dobre i świetne. ale jednak kiedy mamy po prostu ten dostęp do tych międzynarodowych produkcji, to możemy naprawdę zobaczyć, jak to kiedyś też by mogło u nas wyglądać w Polsce. Bo tak ogromne produkcje, na przykład ja tutaj myślę o no właśnie tej operze z Cocorosie, albo na przykład o Tiago Rodriguezie z Dystansem, to naprawdę są tak ogromne produkcje, których jeszcze Polska nie realizowała takich rzeczy, no ale tak jak mówię, Malta jest świetnym miejscem, żeby zainspirować się takimi formami i żebyśmy po prostu też za kilka lat, może kilkanaście, nie wiem, zobaczymy jak nam pójdzie, żebyśmy też mogli po prostu być w tym takim międzynarodowym dialogu dotyczącym tego, jaką przyszłość ma po prostu teatr i performance w Europie, na świecie.
1: Misia, już wymieniłaś kilka punktów programu, na które warto zwrócić uwagę i gdzieś tam wybierać się, jeżeli chcecie brać udział w Festiwalu Malta. Nie ma chyba lepszej osoby do zadania tego pytania, do skierowania tego pytania niż ty, żebyś jeszcze kilka polecajek takich od siebie naszym słuchaczom podała teraz na antenie.
0: No, tego jest bardzo dużo, ale myślę, że mogę się ograniczyć do takich moich totalnych topowych po prostu wyborów. No na pewno właśnie ten Tiago Rodriguez, o którym wspomniałam. Mm-hmm. To jest portugalski reżyser, który wystawia spektakl, który właśnie jest oparty o taką obrotową scenę. No i spektakl sam opowiada o relacji matki, znaczy ojca i córki. I dzieje się on po katastrofie klimatycznej. I ten ojciec i ta córka zostają rozdzieleni, ponieważ córka zostaje wysłana na Marsa, a ojciec zostaje na Ziemi. No i ta obrotowa scena też powoduje to, że my podczas oglądania tego spektaklu mamy szansę zobaczyć bardzo tą relację pod bardzo różnymi kątami. No i też tutaj sam Diego Rodriguez ma taki styl bardzo poetycki, to też mi po prostu osobiście pasuje, ale myślę, że ten temat tej relacji właśnie ojcowskiej z właśnie jego córką, myślę, że to jest coś, co mnie bardzo interesuje i co bardzo polecam i myślę, że to będzie coś, na co najbardziej czekam teatralnie. A jeżeli chodzi o muzykę, bo Malta też co roku prezentuje naprawdę ciekawy line-up muzyczny, to myślę, że najbardziej czekam na po prostu The Blessed Madonna, bo już kiedy w ogóle informacja o tym, że ona wystąpi, wypłynęła, to wszyscy moi znajomi właśnie już powiedzieli po prostu, że totalnie na to idą. No i The Blessed Madonna to jest no ikona tak naprawdę sceny klubowej i to jest osoba, która między innymi no stworzyła to, co dzieje się teraz, czyli fakt tego, że my po prostu słyszymy najczęściej na DJ setach bardzo różne gatunki muzyczne, które są zmiksowane, które się przeplatają. No i właśnie The Blessed Madonna jest jedną z tych osób, która jako pierwsza to robiła i która to rozpowszechniła. No i tam wiadomo, The Blessed Madonna jest też producentką muzyczną, współpracowała między innymi z Dua Lipą i z Frankiem Again. Także mam nadzieję, że ten jej DJ set, jej koncert będzie po prostu pełen jakichś popowych hitów, ale też jakiegoś funk disco, jakieś też pomieszane z techno, także bardzo, bardzo na to czekam.
1: I teraz mieliście, drodzy słuchacze, małą zapowiedź tego, co będziecie mogli usłyszeć w przyszłym tygodniu na antenie Radia Afera, kiedy to i studio festiwalowe, i będzie pełno polecajek, zapowiedzi i wszystkiego, co możliwe, a wszystko przygotowane przez dział kultury Radia Afera. Chylimy czoła, a szefowa tegoż działu, Michalina Janas, była naszą gościnią. Dzięki wielkie, Misia, i powodzenia dzisiaj. I nie tylko
0: dzięki.
1: Dzisiaj.
0: Dzięki. Mega dziękuję i do zobaczenia na Malcie, mam nadzieję.
1: Do zobaczenia na Malcie bez dwóch zdań, bo każde po zdaniach coś mi się wydaje, że na Maltę się w jakiś sposób wybiera.

0: That's the Kinks. And as we kink our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been delightful. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
3: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
2: Tak.
3: A jaka pana interesuje formuła?
2: Zapowiedzi i relacje?
3: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
2: Halo, słucham.
3: Z wizją czy bez?
2: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
4: Już od 22 czerwca, od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
5: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe.
6: O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
7: O tym, jak codzienność zamienia się w metaforę. Studio Fixum. W każdą sobotę o 17.00.
1: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

Jak to ktoś kiedyś powiedział, wszystko w muzyce wymyślili Beatlesi, ale później przyszli Clash i stwierdzili, że jeszcze można troszeczkę zamieszać. Rock the Casbah na antenie Radia Afera, 13 minut do godziny 10, 13 minut jeszcze macie, żeby wziąć udział w naszym konkursie do wygrania wejściówki na poniedziałek.

0: Informacja.
1: Na Maltę wraca najstarszy czynny parowóz w Polsce. Od tego weekendu z powrotem będzie można jeździć Borsigiem BN2T, berlińską maszyną z 1925 roku. Z okazji powrotu parowozu na trasę Maltanki ogłoszono dni pary.
2: 20 i 21 czerwca kursy na Maltance, jak co weekend, odbywać się będą co 30 minut od godziny 10 do 18. Planowe odjazdy parowozu ze stacji Maltanka o pełnych godzinach, natomiast ze stacji Zwierzyniec pół godziny później.
1: Mówi rzeczniczka prasowa MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Przez dwa lata Borsig BN2T nie kursował z powodu koniecznych napraw. Rewizję wewnętrzną kotła wykonuje się co 6 lat, ale ponieważ parowóz Maltanki to unikat, niektóre potrzebne części trzeba było wykonać na zamówienie. Dąb Krzysztof ma szansę zostać drzewem roku. Poznański kandydat do tego tytułu na początku bieżącego tygodnia miał ponad 1000 głosów zdobytych w ramach internetowego głosowania, ale to nie koniec, bo konkurs trwa do końca miesiąca. Dlaczego warto głosować akurat na Krzysztofa?
3: Dąb Krzysztof to nie tylko drzewo. To prawdziwy strażnik historii. Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i nie uległ żadnym klęskom żywiołowym. Wiek drzewa szacowany jest na 250-300 lat.
1: Mówi Agnieszka Nowak-Dębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu. Drzewo nosi miano Króla Wildy, natomiast Krzysztofem zostało nazwane przez artystkę Annę Siwczyk, zaangażowaną w rewaloryzację placu, na którym rośnie dąb. I to był ostatni serwis podczas tego aferanka. Zapraszam oczywiście na popołudniowe wydanie, a my słyszymy się w serwisach porannych za tydzień.
0: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.

0: Dzień dobry, cześć i czołem, jestem Wesoły Romek, a co z tym Krzysztofem, tak swoją drogą?
1: Atomek?
0: Krzysztof, dąb Krzysztof, król Wildy. Kto by się spodziewał? No, tak. Muszę przyznać, że przeżył obie wojny światowe i powstanie wielkopolskie.
1: Czy w poznańskich mindsetach zdetronizuje Bartka? Bo zawsze jak się mówi dąb, to zawsze się mówi o dębie Bartku i tak każdy go kojarzy, nie?
0: No ale bo Bartek jest podpoznański, nie?
1: No,
0: to jednak Bartek już dawno wyjechał. Zjawisko suburbanizacji, tak, wśród drzew już dawno nastąpiło, jak widać.
1: Może przyszłe rządy Krzysia.
0: Krzysia?
1: Krzysia.
0: Krzyś, dąb Krzyż, Krzyś.
1: Dąb Krzyż, oj.
0: Może może dąb Krzysztof kiedyś zostanie
1: krzyżem. Nie,
0: no ale dąb,
1: nie.
0: Wiesz, jak nie wiesz? Wiesz, w jaką stronę to pójdzie?
1: Wiem, że nic nie wiem.
0: To dużo wiedzieć, bardzo dużo. Dziękuję bardzo, pani Zuzanno Pobłocka-Bulczak. Dobrze powiedziałem?
1: Zuzanno Pobłocka-Bulczak.
0: Dobrze powiedziałem.
1: Tak,
0: dobrze.
1: Tak.
0: Przepraszam, bo ja zawsze. Ja aż zacząłem tak rękoma teraz wywijać, bo zacząłem się stresować. Jak są nazwiska dwuczłonowe, to ja mam zawsze taki lekki stresik.
1: Spoko, ja dopiero od roku mam, więc też się uczę dopiero.
0: O, dobrze, to teraz mi się lepiej zrobiło na sercu. Wera Leduchowska była odpowiedzialna z kolei za realizację. Ja, czyli Edgar, miałem wielką przyjemność od godziny 6:30 bycie razem z wami. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Tak? W przyszłym tygodniu do usłyszenia?
1: Tak.
0: W przyszłym tygodniu do zobaczenia? Wera jeszcze nie wie, Zuza powiedziała, że tak. Dziękujemy wam pięknie. Dobrze, jeszcze szybciutko rozwiązujemy konkurs. Do wygrania były wejściówki na poniedziałkowy koncert A Day to Remember oraz Madballa w klubie B17. I wejściówkę podwójną zgarnia, czyli co, w końcu z tym koncertem, tak?
1: Tak?
0: Zuza? No nie wiem, no ty miałaś podjąć decyzję.
1: Jezu, to jest trudne.
0: No wiem o tym, wiem, dlatego ciebie poprosiłem.
1: No dobrze, może być z koncertem.
0: Dobrze, no to wygrywa w takim razie Klaudia, która do nas napisała, że najlepszym sposobem na poradzenie sobie z upałem jest wybranie się na porządny koncert. Skakujesz w pogo, ba, a nawet moszpit i wtedy nawet wysokie temperatury na dworze są ostatnią rzeczą, o której się myśli. Pozdro. No i tak to właśnie wygląda. Klaudia, zaraz do ciebie napiszemy eskę. Wybierasz się wraz z osobą towarzyszącą na koncert A Day to Remember oraz Madballa w klubie B17 w poniedziałek, a my na sam koniec jeszcze zerkniemy sobie do kalendarium. Czy będą kaczki? Czy będą kaczki?

kaczka. Dokładnie 13 lat temu miała miejsce premiera singla Do I Wanna Know od Arctic Monkeys i właśnie tym utworem się z wami dziś żegnamy. Życzymy chłodnego dnia. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: trzeciego stopnia na Politechnice Poznańskiej. Rekrutacja trwa. Do 11 lipca możesz wybrać spośród 43 kierunków. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowych. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Nie czekaj! Zarejestruj się już dziś!
1: Reklama. Alt.

krew to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratują.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Ej, sorry stary, przestaniesz mi kopać w fotel?
2: Ja sobie tylko nogi rozkładam, o co ci chodzi?
1: Może ja zaraz ciebie nie rozłożył.
2: No, zaraz ja cię tak, że się w filmie
1: ciekawe.
2: Pojawisz. Pojawisz się w filmie.
1: Ciekawe!
3: Lecisz tam na dół do popcornu!
1: No dawaj! A teraz w kinie!
4: W każdą sobotę o godzinie 18.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
5: Reklama.

0: Lepiej, kochani, leczyć niż zapobiegać.
1: Tak, albo lepiej dmuchać na zimne.
0: No właśnie, próbujemy to przekształcić.
1: Przezorny zawsze ubezpieczony.
0: No właśnie odwrotnie musi być.
1: Odwrotnie, tylko że tego się trochę nie da przetłumaczyć odwrotnie.
0: Nieprzezorny zawsze ubezpieczony. No mamy teraz kawałek, który się nazywa lepiej sorry, better sorry than safe, czyli lepiej przepraszać niż być bezpiecznym, takim wolnym
1: tak,
0: tłumaczeniu.
1: W wolnym tłumaczeniu i gdy to powiedzenie jest odwrócone, bo normalnie to powiedzenie z języka angielskiego brzmi better safe than sorry. No tutaj sobie się zabawili tymi słowami. Jest to nowy utwór wrocławskiego zespołu Koji i singiel łączy brzmienia indie z elektroniką, więc myślę, że warto usłyszeć te brzmienia.
0: A w każdym razie tak

mocy eterycznych ballad i noisu. A do tego podczas tego wydarzenia odbędzie się wspólne świętowanie publicznie powszechnych urodzin. Jak to mówią, zawsze jest okazja, by celebrować, a tym bardziej w tak skoczny wieczór. Wbijaj zatem na rozbrat o godzinie 19:30 i zobacz, co polska scena muzyczna ma dzisiaj do zaoferowania.

0: nawet. Są tłumy ludzi, bardzo fajny zresztą tłum, taki kolorowy, wszyscy w perukach, fajnie się na to patrzy. Ale jest po prostu ogrom. Na zasadzie, gdzie nie spojrzysz, masz ludzi poprzebieranych.
1: Tak, i trzeba uważać, co chwilę stawać, przepuszczać na przejściach dla pieszych, także wliczcie to w dodatkowy czas przejazdu do innego miejsca w mieście. A co jeśli chodzi o pogodę?
0: No właśnie, pogoda nam dzisiaj dopisała i Pyrkonowiczom też dopisała, co jest w ogóle dość niesamowite, bo jeżeli pamiętacie wczorajszy dzień albo przedwczorajszy dzień, gdzie lało cały czas, to dzisiaj mamy na przykład 30 stopni. Fajnie, nie? I 30 stopni będzie się utrzymywało tak naprawdę do późnej nocy. Dopiero nocą będzie 20 stopni, czyli śpimy dzisiaj z otwartym oknem. Deszczów nie będzie i taka wysoka temperatura będzie się utrzymywać jeszcze przez najbliższe kilka tygodni nawet.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
4: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
3: Tak.
4: A jaka pana interesuje formuła?
3: Zapowiedzi i relacje?
4: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
3: Halo, słucham.
4: Z wizją czy bez?
3: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
5: Już od 22 czerwca. Od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
6: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: Reklama. Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98,6.

0: traktuje swoje stanowisko jako zasób, dzięki któremu może wygenerować jeszcze więcej zysku.
1: A co oskarżeni mówią o samej organizacji?
0: Rozbrat zresztą od ponad 30 lat jest niezależny od partii, jest niezależny od polityków, jest niezależny od kapitału i dlatego właśnie jesteśmy solą wokół tego prezydenta, poprzedniego prezydenta i przyszłego prezydenta.
2: Argumentem sprawców jest też właściwie to, że albo pytaniem, które warto sobie postawić, jest kto w tym wszystkim jest faktycznym sprawcą przemocy.
3: Gdy Jaś Kawiak otwarcie mówi, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, że odda mieszkania komunalne deweloperowi, gdy Kręglewski mówi w otwartej antenie WTK-u, że Rada Miasta spotyka się poza tymi drzwiami bez mediów z adwokatem dewelopera w sprawie maltańskiego, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic, że to jest przemoc wobec najbiedniejszych, a to jest ta przemoc, to jest przemoc systemowa.
1: Sprawcy uważają, że nazwanie wręcz tego incydentu przemocą może wywołać odwrotną reakcję publiczną.
0: Jeżeli dzisiaj ten czyn zostanie zrównany z przemocą faktyczną, gdy ktoś kogoś bije, bądź rani, bądź do kogoś strzela, to czy to nie będzie ośmielało właśnie takich zdarzeń? Czy to nie będzie pokazywało, że skoro nawet taka bachostka jest nazywana przemocą, to czy faktycznie wtedy ktoś nie może pomyśleć, że w takim razie to co za różnica?
2: A jaki cel był tego spotkania?
0: Prezydent Jaś Kawiak jest znany z tego, że nie jest chętny do dialogu z mieszkańcami, unika rozmów z mieszkańcami ognia, co mogliśmy widzieć chociażby po mieszkańcach osiedla maltańskiego. W momencie, gdyby został przyciśnięty podczas interpelacji poselskiej, to po prostu uciekł z niej. Więc był to happening, który miał na celu pokazanie, że tylko w taki sposób de facto mieszkańcy Poznania mogą się ze prezydentem komunikować.
2: No i takie zajście miało miejsce 2 dni temu.
1: Dokładnie, jak mówią sami sprawcy, używają oni humoru zamiast przemocy i tamtejsza akcja miała charakter obywatelskiego nieposłuszeństwa. Taką rozmowę przeprowadziło dla was Radio Afera. No a jeśli chodzi o ich dalsze losy, myślę, że dowiemy się już w najbliższych dniach, jeśli chodzi o jakieś

0: przemocą faktyczną, gdy ktoś kogoś bije, bądź rani, bądź do kogoś strzela, to czy to nie będzie ośmielało właśnie takich zdarzeń? Czy to nie będzie pokazywało, że skoro nawet taka bachostka jest nazywana przemocą, to czy faktycznie wtedy ktoś nie może pomyśleć, że w takim razie to co za różnica?
1: Obaj oskarżeni zgodzili się na publikację wizerunku i wspólnie z prawnikami zapowiadają walkę o oddalenie zarzutów.
2: Czy wiesz, że...
1: Blisko 90 lokalizacjach w całej Wielkopolsce już jutro mieszkańcy będą mogli pod okiem profesjonalistów przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy. Odbędzie się wtedy krajowy trening pierwszej pomocy. Taki piknik będzie najlepszą okazją do przyswojenia wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, mówi dyrektor szpitala MSWiA w Poznaniu Magdalena Kuncewicz.
3: Ma być sympatycznie, ale tematy bardzo poważne, no bo możliwość uratowania czyjegoś życia, że staramy się połączyć. Ja myślę, że najfajniej i najłatwiej zapamiętujemy, wiedzę przyswajamy sobie, kiedy jest to praktyczne i w sympatycznych okolicznościach.
1: W stolicy Wielkopolski wspomniany trening odbędzie się we wspomnianej placówce przy ulicy Dojazd. Pełna lista 90 lokalizacji jest natomiast dostępna na stronie poznan.uw.gov.pl.
2: Mecze, wyniki, emocje.
1: Warto walczyć do końca, a dowodem na to jest postawa żużlowców PSŻ, że tu Poznań Skorpiony pokonały wczoraj Stal Rzeszów 46-44 w wyjazdowym spotkaniu 9. kolejki drugiej Ekstraligi żużlowej. Zwycięstwo udało się wyszarpać dzięki atakowi Ryana Douglasa na ostatniej prostej ostatniego wyścigu. To był thriller z happy endem, tak po meczu wypowiadał się menedżer PSŻ tu Jacek Kannenberg.
4: Ogromne emocje dopiero powoli chyba zaczynają schodzić, no tak naprawdę dziękuję chłopakom za walkę, no każdy punkt zdobyty w tym meczu był dla nas bardzo ważny. Oczywiście tutaj no ostatnia akcja Ryana, no to coś wspaniałego, ale też punkty młodzieży, którzy godnie zastąpili Kacpra. Chylę czoła przed chłopakami, bardzo im dziękuję za ten dzisiejszy mecz.
1: Oprócz zwycięstwa PSŻ zdobył też punkt bonusowy za lepszy bilans w dwumeczu i umocnił się na pozycji wicelidera z bilansem 14 oczek na koncie. Teraz Skorpiony czeka dwutygodniowa przerwa. W pierwszy weekend lipca udadzą się na wyjazdowe spotkanie do Łodzi. Więcej o wczorajszym spotkaniu natomiast posłuchacie po godzinie 18 w audycji Sporting Club Afera.
2: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Powiat poznański z absolutorium i blisko 80-milionową nadwyżką na koncie. Radni zatwierdzili wczoraj wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Wpływy samorządu wyniosły 767 milionów złotych. Najwięcej, bo ponad 220 milionów pochłonęły natomiast inwestycje drogowe, w tym start budowy obwodnicy Swarzędza i przebudowa ulicy Poznańskiej w Dąbrówce. Kolejne pozycje to edukacja, na którą poszły 192 miliony oraz polityka społeczna i zdrowie z kwotą 93 milionów. Blisko 8 milionów zainwestowano w bezpieczeństwo. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera 98,6 MHz.

0: 19. Aferytm.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
0: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: rolach niektórych rolników także się przewija, ale teraz chcemy pokazać jej nowy charakter i nowe możliwości.
1: A dokładnie. Co sprawia, że została ona uznana za właśnie doskonałą w kontekście produkcji energii?
0: No i tutaj jakby wcale nie jesteśmy osamotnieni w tej kwestii, bo proszę sobie wyobrazić, że olej z lnianki używany jest do celów rafineryjnych już chociażby w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych oraz w innych krajach Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej jeszcze nie jest to jakoś tak bardzo powszechne, ponieważ ta roślina też jest wprowadzana na nasze pola i nie ma jeszcze takiego kraju, gdzie jakby stanowi bardzo dużą część w areale zasiewów, ale na przykład jakbyśmy wzięli tutaj Kanadę czy niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych, to już są to takie miejsca, gdzie ta lnianka nam się przewija. I tam ona już od jakiegoś czasu, no dobrych kilkunastu lat, jest już używana właśnie jako komponent do biopaliw. Natomiast u nas chcemy przekonać rolników do tego wraz z Orlenem, że warto ją będzie uprawiać w różnych aspektach, także właśnie w tym aspekcie ekonomicznym. Dlaczego? Dlatego, że w nasionach lnianki znajduje się około 40% zawartości oleju o bardzo dobrej właśnie jakości rafineryjnej.
1: Brzmi to bardzo nieprawdopodobnie, właśnie wnioskując po tym, na jakich glebach one mogą rosnąć. Czy ma to jakiś wpływ na ich skład, gleba, na której rosną?
0: Nie. Ma się troszeczkę modyfikuje. Ten skład może się różnić tam między 38 a 42%, dlatego średnią podaje się właśnie, że zawartość oleju to jest w granicach 40%, ale jest to naprawdę świetny olej, który może być używany właśnie między innymi do tych celów, o których w tej chwili mówimy. Oczywiście do żywnościowych także, ponieważ no, jakby to, że my ją będziemy rekomendować do uprawy na biopaliwo, nie oznacza, że ona ma przestać być używana jako olej rydzowy, czy ma być przestać używana w kontekście na przykład kosmetycznym, bo takie wykorzystanie także ma olej z lnianki, tak? Ale no tutaj chcemy szerzej uprawiać tą roślinę i bardzo chcielibyśmy, żeby ona weszła do struktury zasiewów w wielu gospodarstwach, zwłaszcza w tym terenie tutaj, gdzie jest rekomendowany, który jest rekomendowany do uprawy lnianki, czyli Wielkopolska, Lubuskie, część Kujawsko-Pomorskiego, czyli te regiony, gdzie mamy gleby naprawdę słabe. Tak, tutaj u nas duży procent areału to są gleby właśnie słabe i tu byśmy chcieli tą lniankę postarać się włożyć w podozmian.
1: Czy to w takim razie można by, nie wiem czy dobrze rozumiem, można by, jest to taka okazja na sprawienie, żeby rolnik mógł zarobić na ziemi, która dotychczas była problemem ze względu na jej słabą jakość?
0: Tak, mamy taką nadzieję. Lnianka nie wydaje ogromnych plonów, ponieważ plon lnianki jest między 1 a 2 tony, zależnie od tego, jaki będzie rok, czy bardziej sprzyjający, czy mniej sprzyjający. Oczywiście tutaj o mniej sprzyjający mówimy w kontekście wody, tak, bo jednak wody potrzebuje. Nie aż tak dużo, ale no, do tego, żeby się rozwijać, musi tą wodę mieć. I tutaj, szanowni państwo, na takich glebach, o których my myślimy, no prawie, że nic nie jest w stanie sobie poradzić, tak jak już wspomniałam, poza tym żytem, ale lnianka poradzi sobie, ponieważ lnianka bardzo długo była traktowana jako chwast w ogóle, tak? Ona sobie potrafi świetnie poradzić właśnie na tych takich glebach słabszych, potrafi wykorzystać wszystko to, co się da z jej potencjału, a ponadto ona jest ekonomicznie dość dobrze usytuowana, że się tak wyrażę, ponieważ w niej musimy zwalczyć tylko chwasty. Być może gdzieś tam będzie jakiś zabieg kiedyś potrzebny w kwestii zwalczania szkodników, bo obawiamy się, że za jakiś czas pewnie mogą się pojawić, ale ona nie jest specjalnie atrakcyjna dla szkodników i tak naprawdę to jest wszystko. Ona nie wymaga ani jakiegoś wysokiego nawożenia, bardzo niewielkiego azotu tam do 30 kg, także w kontekście porównania z innymi roślinami, które byśmy uprawiali na takiej glebie, nawet chociażby z tym żytem, no to na nią prawie w ogóle nie ma nakładów.
1: Ale dobrze rozumiem, że lnianka istniała w przestrzeni przemysłowo-rolniczej, czy to jest tak, że nagle wszyscy ją zauważyli?
0: Nie, ona istniała, ale w bardzo małym zakresie, no ponieważ nie ma jakby zbyt wielu zasiewów i raczej ona była dostrzegana przez osoby, które uprawiały ją po to, żeby mieć olej do celów spożywczych, czyli ten olej rydzowy. I w ostatnich, tak na dobrą sprawę, 10 latach mniej więcej, można byłoby tak powiedzieć, ten przyrost powierzchni lnianki z roku na rok był i był widoczny i jest widoczny. Natomiast my byśmy chcieli jeszcze spowodować, żeby tej lnianki uprawiało się więcej w Polsce.
1: Bardzo dziękuję serdecznie pani profesor za tę rozmowę. Dowiedzieliśmy się dzisiaj troszeczkę o biopaliwach w Uniwersytecie Przyrodniczym i o rydzach, znaczy się o języku polskim.
0: Tak jest.
1: Moim i waszym gościem była pani profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego, doktor habilitowana Zuzanna Sawińska. Do widzenia.
0: Do widzenia.

0: jest to po prostu poziom wyżej, ale myślę, możemy to sprowadzić do tego samego podejścia i znowu do tego szukania dziury w całym i faktycznie robienia czegoś, co po prostu działa. Znowu pewien proces samodoskonalenia, z tym, że budowany już na jakiejś istniejącej wiedzy.
1: No tak, tylko że to samodoskonalenie możesz też osiągnąć w pracy, nie mając tytułu magistra, i czasem zdobędziesz znacznie szerszą i znacznie głębszą wiedzę i głębsze umiejętności niż po prostu studiując. No tak to niestety tak wygląda w praktyce.
0: Ale to tak samo możemy powiedzieć, po co iść na inżynierkę, jak można iść do pracy i też rozbijać się poza nią.
1: Po co iść na inżynierkę? Raz, że fajnie jest być inżynierem, mieć tytuł inżyniera.
0: Tak samo fajnie jest mieć tytuł magistra.
1: Nie zauważyłem. Natomiast na pewno na studiach inżynierskich, bo na magisterskich to różnie bywa, a z tego, co rozmawiałem wielokrotnie z kolegami, generalnie na magisterki często trafiają ci sami ludzie, którzy trafili już na inżynierkę wcześniej, nie? Natomiast na inżynierce to jest ten moment, kiedy my po liceum poznajemy nowych ludzi, masę nowych ludzi i wyrabiamy sobie kontakty. I te kontakty mogą być później na całe życie i mogą nam naprawdę zaprocentować. I to nie chodzi tylko o pieniądze, tylko o jakieś takie sytuacje, że ktoś coś potrzebuje, żeby ktoś mu pomógł i faktycznie mamy wśród znajomych jakiegoś specjalistę, specjalistkę od danego tematu.
2: Czyli w zasadzie dobrze jest pójść na inżynierkę, żeby zdobyć trochę kontaktów, troszkę się nauczyć, no i mieć to takie fajne inyży.
1: Inyży przed nazwiskiem i nieźle żyć.
2: No dobrze, ale tutaj chciałam się wtrącić, jeśli chodzi o jedną kwestię, którą wspominałeś, mianowicie o to, że mówiłeś, że na magisterkę bardzo często idą osoby wręcz te same, co na inżynierkę. Ja tutaj się nie zgadzam. Ja jestem przykładem osoby, która poszła na magisterkę zupełnie do osobnego miasta, zupełnie osobną uczelnię i poznałam, mam wrażenie, nawet więcej ludzi niż na inżynierce.
1: Ale wiesz, że każdy wyjątek potwierdza regułę?
2: No dobrze.
1: Zobacz, jak to jest na uczelniach. Zazwyczaj na uczelniach masz dwa stopnie. Idziesz sobie na pierwszy stopień, kończysz, idziesz na drugi stopień. Masz wokół siebie tych samych ludzi, z którymi studiowałeś. To, że ty zmieniłeś na przykład miasto zupełnie, tak? Zupełnie środowisko, to nie jest standard, to jest wyjątkowe.
0: Ale jednak co do zasady tak się oczekuje, że jak ktoś skończy pierwszy stopień studiów, no to w dużej mierze ci sami ludzie idą później na drugi. Jakieś pojedyncze, znowu tytułowe wyjątki zostają na trzecim.
1: Jak ty?
0: Jak ja? Jednak to gdzieś jest takie parcie, jest takie oczekiwanie, że ci ludzie zostaną i jednak będą szli dalej, dalej te studia kontynuowali.
2: No dobrze, to może na sam koniec pytanie takie jeszcze troszeczkę z innej strony. Wyobraźcie sobie, że ja jestem osobą studiującą zupełnie coś innego, nie znam się na informatyce, ale chciałabym zaznajomić się chociaż trochę z cyberbezpieczeństwem, bo podobno to jest coraz bardziej ważne. To co byście mi polecili?
0: Używaj silnych haseł.
1: Ja przede wszystkim to bym się zaczął zastanawiać nad tym, co ty wiesz i co umiesz i w tym obszarze czujesz się dobrze, tak? Bo dzisiaj, kiedyś dawno temu, jak ja zaczynałem karierę zawodową, to nie było w ogóle takiego terminu jak cyberbezpieczeństwo. Mówiło się o bezpieczeństwie teleinformatycznym. Więc to są takie dawne, dawne, dawne czasy, nie? Że dinozaury żyły i można było w nie rzucać kamieniami.
2: Albo kaczkami.
1: Szkoda kaczek. Natomiast było bezpieczeństwo teleinformatyczne. Termin cyberbezpieczeństwo tak naprawdę nie istniał. I całe to bezpieczeństwo teleinformatyczne sprowadzało się do bezpieczeństwa systemów i sieci, tak? Cyberbezpieczeństwo, które się z tego narodziło, jest znacznie, znacznie dalej. To już nie jest tylko, nie są te technikalia i ta obrona systemów. Dzisiaj mamy także, tak, mamy RODO, mamy ten compliance, mamy jakieś socjotechniki i bazylion innych obszarów, w których możemy się realizować. Więc pytanie, co robisz w tym momencie? Jesteś nietechniczna, ale... Ale co robisz? Nie wiem, jesteś na socjologii, na psychologii, na czym?
2: No nie wiem, załóżmy, że chcę pracować w biurze.
1: No ale co chcesz w biurze robić w cyberbezpieczeństwie?
0: Jak to było w tym słynnym memie, jestem studentem prawa.
1: Tak.
2: Nie, nie, bardziej chodziło mi na zasadzie, że jestem osobą w ogóle niezwiązaną i że słyszałam o tym, że jest ważne to cyberbezpieczeństwo, ale rozumiem twoje dopytywanie w kontekście zawodu, ale są jakieś takie uniwersalne rzeczy, na przykład wspominane wcześniej te wspominane socjotechniki albo maile phishingowe, które się w zasadzie łączą ze sobą, czy te silne hasła, no, albo o robienie backup. To też jest taki klasyk, nie?
1: No, są trzy grupy ludzi, ci, którzy robią backup, pierwsza, no i druga, ci, którzy będą robić backup, tak? A także ci, którzy sprawdzają, czy ten backup w ogóle działa.
2: No tak, to prawda.
1: Natomiast wiesz, jeżeli ty pracujesz sobie w tym momencie w biurze i słyszałaś o tym, że jest cyberbezpieczeństwo i to może być fajne, to przede wszystkim zastanów się, co do tej pory robiłaś, w czym czujesz się dobrze, tak? Bo może się okazać, że nie musisz iść na bootcamp i 3 tygodnie tłuc jakieś 30-dniowe wyzwanie, tak? Czy 4 tygodnie, no mamy te 30 dni, to już jest dzień w dzień, jak wrzucimy godzinę, to mamy naprawdę tydzień dodatkowy pracy w sumie, nie?
2: To prawda.
1: I wcale nie trzeba gdzieś tam się nad tym zmuszać, żeby takie wyzwania sobie robić. Możemy sobie pomyśleć, co my robimy i może na przykład ścieżka nietechniczna, awarenessowa, czyli edukacja o zagrożeniach, o tym, co się dzieje w sieci, o tym, jakie są w tym momencie najnowsze trendy wśród przestępców, że tak powiem. Może to będzie ten obszar, w którym poczujesz się dobrze i może tym obszarem się zajmiesz, tak? To jest na przykład bardzo dobra ścieżka też dla osób, które są po socjologii czy psychologii. Do tego lekkie zacięcie, bo wcale nie trzeba być mocno technicznym. Trzeba zrozumieć podstawy, jak to działa i można spokojnie, jak się rozumie, te metody socjotechniczne, które ci przestępcy stosują, iść i uczyć ludzi chociażby.
2: No dobrze. No dziękuję bardzo za porady i myślę, że to jest znak, żeby przypomnieć naszym słuchaczom, żeby sprawdzili swoje kopie zapasowe, czy działają i czy mają. A tymczasem życzymy
0: bezpieczności.
3: Cyberfala, czyli najbezpieczniejsza audycja w eterze. Jak nie naciąć się na współczesne technologie, podpowiada koło naukowe PutriQuest. Piątek, 16:30.
4: Autopromocja.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
6: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
4: Autopromocja. Reklama.
7: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama.
8: Radio Afera 98,6 MHz.

dnia, czyli 23.59 lub do wyczerpania dostępnych miejsc. Warto też nadmienić, że jest to taka pierwsza inicjatywa w Polsce, że spotykają się różne szkoły doktorskie w jednym miejscu reprezentujące całe środowisko akademickie miasta jakiegoś, w tym wypadku Poznania, więc sądzę, że jest to dobra okazja, żeby zaznać nowego doświadczenia.

0: komiksową, filmowo-serialową, naukową, mangi i anime, gamingową, RPG czy cosplay, w której odbędą się widowiskowe konkursy Maskarada i projekt własny. Pełny program festiwalu dostępny jest na stronie pyrkon.pl.
1: Ty też tworzysz radio. Napisz. Redakcja @afera.com.pl.
0: Wielkopolska ma swój własny biskupin. Pod Kościanem naukowcy odkryli pozostałości potężnej fortecy sprzed blisko 3000 lat. Budowli strzegł masywny wał obronny o grubości nawet 14 metrów. Przełomowego odkrycia dokonano z zabiórka, analizując laserowe skany terenu.
2: Między innymi mam do czynienia z czymś takim jak LIDAR, czyli to jest taki specyficzny tak zwany numeryczny model terenu, gdzie po odpowiedniej obróbce mamy tak zwany model cieniowany i możemy obserwować ukształtowanie terenu. I przeglądając obszar tego parku, natrafiliśmy właśnie na takie dość sugestywne obwałowanie i wyciągnęliśmy wnioski z tego takie, że jest to struktura taka antropogeniczna.
0: Mówił Artur Golis, główny specjalista do spraw ochrony przyrody i krajobrazu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Na miejscu nie ma żadnych śladów codziennego życia, dlatego archeolodzy podejrzewają, że ten ogromny gród pełnił funkcję prastarego schronu, w którym okoliczni mieszkańcy chowali się przed wrogami w niespokojnych czasach. Zbadanie tej zagadki to cel kolejnych wykopalisk.
1: Informacje z bułgarskiej.
0: Oficjalnie Alekhjar Szajadmanesz, nowym piłkarzem Lecha Poznań po udanych testach medycznych, 24-letni skrzydłowy podpisał z kolejorzem kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2029 roku. Nowy nabytek mistrzów Polski ma za sobą występy m.in. w tureckim Fenerbahce, angielskim Hull City oraz belgijskim Westerlo. To właśnie tam w ponad 80 spotkaniach zanotował 14 trafień i 13 asyst. To kolejne wzmocnienie kolejorza. Wcześniej do drużyny dołączył bramkarz Mateusz Lis, a po udanym wypożyczeniu definitywnie klub wykupił Luisa Palme. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
1: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: Mamy już godzinę 17, zatem wlatujemy z drugą godziną naszej audycji.
4: Studencki Patrol na 98,6.
3: W drugiej godzinie naszej audycji będzie nas realizował Nic się nie zmieniło, Paweł Zjeżdżałka oraz uśmiechnięty, jak zawsze, Piotr Osmański za mikrofonem. O godzinie 17.30 odbędzie się audycja koła naukowego PUT Rocket Labs pod tytułem JetCast i jak zwykle czekamy na Was dalej z odpowiedziami na konkurs, który trwa do godziny 18.00.

swoje wyniki, to ta konferencja jest akurat dla was. Tak, tyle to chyba będzie z dzisiejszych doktorskich newsów, ale jeżeli pragniecie się zapisać na te konferencje, to formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie Politechniki Poznańskiej.

świata politycznego Niemiec w szczególności, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany i również umie mówić po niemiecku, ponieważ zakładam, że same obrady dzieją się w języku niemieckim. Same zgłoszenia należy wysyłać do 31 lipca bieżącego roku na przyszły rok, więc jest to bardzo

0: przygotowaną dla was przez koło naukowe PUT Jet Riders, w którym porozmawiają właśnie osoby realizujące o pieniądzach i role się odwrócą, ponieważ dzisiaj to Janek będzie zadawał pytania Mikołajowi.
1: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
2: Cześć, dzisiaj jestem w studiu z Mikołajem Klekowickim. Ja jestem Jan Podborowski, zapraszamy was na audycję Jetcast. Dzisiaj role się odwróciły i to ja będę Mikołajowi zadawał pytania.
3: Cześć.
2: Dzisiaj porozmawiamy sobie o trochę innym, mniej technicznym temacie, a mianowicie o pieniądzach. W kołach naukowych i organizacjach studenckich jest to bardzo ważny temat i wiele osób z doświadczenia nie jest zbyt dobra i nie czuje się zbyt pewnie. Dlatego postaramy sobie dzisiaj kilka tych kwestii wytłumaczyć. Mam do ciebie kilka pytań. Pierwsze z nich, najważniejsze, jakie są źródła finansowania?
3: To jest świetne pytanie, bo mało kto wie, że są trzy główne źródła. Pierwsze jest to pani rektor. Jak dobrze wiecie, na Politechnice, na UAM-ie i na innych uczelniach rektorzy mają finansowanie dla kół naukowych. U nas, pani rektor Misztal, jeśli mamy dobry pomysł i mamy jakiś plan, z chęcią je daje. Drugim źródłem są de facto granty. Granty są ministerialne, granty są z organizacji pozarządowych i z firm. Takie granty są o tyle spoko, że dają opcję na dość luźne rozporządzanie środkami, a często nawet pozwalają na zakup środków spoza puli zakupowych. Ostatnią, powiedzmy, że częścią finansowania są sponsorzy. To już jest trochę głębszy temat, ale dzisiaj do tego aż tak nie wejdziemy.
2: Okej, super. Wspomniałeś o grantach. Jednak pewnie niewiele osób zdaje sobie sprawę, kto albo jaka organizacja rzeczywiście może aplikować o takie granty.
3: To jest ciekawe, bo mogą to być i koła naukowe, i osoby prywatne. I oczywiście, jeśli jesteś studentem Politechniki Poznańskiej bądź innej uczelni. Proces jest dość żmudny i dość skomplikowany, ale nie jest niemożliwy. Wymaga on tak naprawdę, po pierwsze, dobrego planu. Trzeba go rozpisać, trzeba go wyliczyć, jeśli jest taka potrzeba, i uzasadnić. Najczęściej wymaga tak samo pójścia do grantodawcy, czy to właśnie pani rektor, czy to jakiejś komisji grantowej. No i przedstawienia, że hej, to ma sens, to nie jest coś, co jest wzięte z kapelusza, czy z jakiejś innej rzeczy. Tak naprawdę, no to każdy z nas to może zrobić. No tylko to zależy od tego, czy mamy na tyle dużą odwagę i na tyle dużą wyobraźnię, żeby to jakkolwiek rozplanować.
2: Okej, super. Czyli jednym słowem możemy powiedzieć, że każdy z dobrym pomysłem może po te pieniądze sięgnąć.
3: Z dobrym pomysłem? I z umiejętnością, aby to przedstawić.
2: Okej, to jest bardzo ważna kwestia. Jednak następnie, jak już te pieniądze otrzymamy, to kolejnym bardzo ważnym tematem jest kwestia rozliczania. Jak dobrze wiemy, nie jest to takie proste ani oczywiste, więc jeżeli mógłbyś ten temat przybliżyć.
3: Mam już 6 rok rozliczeń, jeśli chodzi o granty. Jestem obecnie na pierwszym roku doktoratu, więc koła naukowe i inne rzeczy były mocno robione. Najważniejsze jest powiedzieć dokumentację. U nas na uczelni akurat wszystko idzie przez CSS. I tu pozdrawiam panie z CSS-u, robią świetną robotę. Generalnie najważniejsze jest to, aby mieć faktury, mieć zgodne finansowanie oraz tak naprawdę wszystkie dokumenty wymagane na poddany grant. Może to być umowa grantowa, może to być tak naprawdę jakieś polecenie zakupu czy zdanie rynku. Ważne jest to, aby mieścić się w kwotach dozwolonych, czyli do 5000, bo powyżej tego potrzeba tak naprawdę robić rozznania rynkowe oraz całkiem dużo akrobacji, żeby to po prostu przeszło. Jak już mamy to wszystko, no to to, co zostaje, no to to jest umówić się z ludźmi z CSS-u, czy ogólnie jakby ludźmi od danego grantu, no i przejść ten cały proces legislacyjny i proces finansowy. Najczęściej to jest między pół godziny, a nawet do 2 dni siedzenia razem z tymi ludźmi, ale to, co mogę powiedzieć z doświadczenia, że jeśli kooperujemy i nie staramy się być mądrzejsi od naszych grantodawców, najczęściej idzie to bez problemu i raczej są to bardzo mili ludzie.
2: Czyli nie ma się czego bać. Wiemy, że wszyscy ludzie z Centrum Spraw Studenckich są tutaj po to, żeby nam pomóc. Ale jeszcze jedna kwestia. Mógłbyś szybko opowiedzieć, czy rozliczanie takich projektów to jest kwestia jednego dużego zakupu wszystkich przedmiotów i jednorazowego rozliczenia, czy też może trwa to miesiącami, tygodniami, dniami?
3: To jest pytanie filozoficzne, bo to zależy od tego, jak my to rozplanujemy. Mieliśmy projekty, gdzie udało nam się kupić wszystko naraz i to było jedno pójście i załatwienie. A jeśli my jako studenci czy doktoranci nie potrafimy do końca planować, no to często to jest bardzo, bardzo długi rozkład tych zakupów. Chociaż też nie jest to nasz

0: część definiowane z góry, no bo czasem na przykład jak kupujemy coś z zagranicy, czy kupujemy coś, co jest towarem deficytowym, na przykład jakieś tam mikrokontrolery, czy komunikacje, no to, to często jest nie na stanie, więc i tak musimy czekać, aż to dojdzie. Dlatego na twoje pytanie odpowiem bardzo filozoficznie. To zależy.
1: Okej, okay, jak zwykle. Czyli jednym słowem, nie bójcie się sięgać po te pieniądze, nie bójcie się sięgać po granty. Wszystko jest dla nas i dzięki temu możemy robić super świetne rzeczy. Dzisiaj z wami w studiu był Jan Podborowski
0: i Mikołaj Krakowicki.
1: Dzięki bardzo i słyszymy się za tydzień.
0: Hejka.
2: Śmigła są passé.
3: My mamy silniki odrzutowe.
4: O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17.30.
5: Autopromocja. We're all living in America. America.
6: America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50, w weekendy o 9.50.
7: W każdy piątek o 22.00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze w piątek wieczorem.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Lota można poznać potem tak najprościej, że ma troszeczkę krótszy ogon i takie żółte zajady, takie żółte plamy na dziobie. No i naprawdę, jeśli to jest młody ptak, a wiele, naprawdę 95% przypadków, które obecnie trafiają do azylii, to młode ptaki to naprawdę najlepszą metodą jest zostawianie ich w spokoju.
1: Specjaliści przypominają, że pomocy wymagają wyłącznie ptaki ewidentnie ranne. W takich sytuacjach nie należy ich łapać na własną rękę, lecz zawiadomić Straż Miejską. Z kolei w przypadku, gdy ptak wleci do mieszkania, wystarczy po prostu szeroko otworzyć okna.
2: Przystanek Informacja.
1: Po 2 latach przerwy na tory poznańskie Maltanki powraca najstarszy czynny parowóz w Polsce, wyprodukowany w 1925 roku. Borsig pomyślnie przeszedł główną naprawę kotła. Z racji unikatowego charakteru maszyny część elementu musiano dorabiać na specjalne zamówienie.
3: W sezonach 2025 i 2024 Borsig nie realizował jednak przewozów na Maltance, bo potem była naprawa główna wraz z rewizją wewnętrzną kotła. Taki zabieg należy przeprowadzać co 6 lat. Polega na przeglądzie wszystkich elementów parowozu, a w razie potrzeby ich naprawie bądź wymianie.
1: Mówi rzecznik MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Odnowiony parowóz wyjedzie na trasę już w ten weekend. Z okazji Dni Pary zabytkowa lokomotywa będzie kursować w sobotę i niedzielę między 10 a 18, odjeżdżając ze stacji Maltanka o pełnych godzinach. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni w tym tygodniu zapraszam za niecałą godzinę.
2: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.

0: wczoraj miała bardzo istotne znaczenie, ponieważ oni pojechali po dodatkowym biegu właśnie w zastępstwie Kacpra Pludry. Kacper Pludra to zawodnik do lat 24, który w PSŻ-cie szybko nie pojedzie, tak delikatnie mówiąc. On złamał ostatnio stopę w meczu z Ostrowią Ostrów Wielkopolski. Jak wczoraj ten mecz pokazał, strata nie jest aż tak dotkliwa, ponieważ Kamil Witkowski i Antoni Mencel przywieźli po plus minus 7 plus 2 punkty w zastępstwie Kacpra Pludry. Tak więc, jak już wspominał menedżer Jacek Kanenberg, ta strata nie jest aż tak bolesna.
1: Wszystko to samo, chłodna głowa, na spokojnie wszystko. Każdy zawodnik pewnie tak ma, że czuje się jakby jechał na juniorce. W ogóle nie starałem się o tym myśleć, że mam 5 biegów, no bo to w przyszłości to każdego czeka.
2: To zdaje się był Kamil Witkowski.
3: Bohater,
2: dokładnie tak. No to posłuchajmy, jak już wywołałeś do tablicy Jacek Kanenberg, o tym, jak funkcjonuje u nas Team Spirit.
4: Pojechaliśmy całą drużyną i sztabem szkoleniowym na DMPJ-ty w Rybniku. Razem wspólnie też spędziliśmy wczorajszy wieczór, więc jak gdyby no taka mała też integracja może wpłynęła na to, że dzisiaj była taka dobra atmosfera i też taki sukces.
2: Śmiało.
0: Jacek Kanenberg nawiązywał między innymi do tego intensywnego tygodnia, jaki miał miejsce w szeregach PSŻ-tu, a dokładniej dla Akademii Skorpiona, ponieważ w poniedziałek również w Rzeszowie, a następnie we wtorek w pobliskim Krośnie adepci z klasy 500R rywalizowali we własnych rozgrywkach. W środę z kolei PSŻ rywalizował w Rybniku w ćwierćfinale drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Te ostatnie zawody były dla menedżera zespołu, czyli właśnie Jacka Kanenberga, okazją do upewnienia się, że w żółto-czarnym obozie funkcjonuje ten Team Spirit, o którym już mówił. Juniorzy, i o nich wspominaliśmy, mieli zatem łatać dziury we wczorajszym meczu. Tymczasem okazało się, że oni właśnie dali sygnał do ataku. Po pierwszej serii było 13-1, dzięki między innymi dobrej postawie Kamila Witkowskiego. Sam zawodnik podkreślił, jak już w naszej wypowiedzi można było usłyszeć, że te dodatkowe biegi nie były dla niego problemem. Powiedział też po meczu, że tor w Rzeszowie nie był dla niego zagadką.
1: Na srebrnym kasku tutaj byłem i to też zasugerowałem się ustawieniami z tego właśnie. Delikatne korekty musiały być.
2: Tak, łącznie w czterech dodatkowych wyścigach Antoni Mencel i Kamil Witkowski zdobyli 7 punktów i 2 bonusy. O tym już powiedziałeś, Krystian. To wynik, który Kacper Pludra w dotychczasowych meczach wyjazdowych był w stanie poprawić tylko raz. Juniorzy w opinii Jacka Kanenberga załatali więc dziurę i tym samym wywiązali się ze swojego zadania.
4: Mamy świadomość, że nasza młodzież jest bardzo zdolna i bardzo dobrze jadą w tym sezonie. Oczywiście no, mają gorsze, lepsze momenty. 7 punktów to można powiedzieć, że zastąpili w 100% Kacpra.
0: To teraz pora powiedzieć co nieco o seniorach, bo ci mają na swoich barkach odpowiedzialność za wyniki, przede wszystkim Ryan Douglas. Jego już wspomnieliśmy na początku, nie bez powodu, ale również Bartosz Smektała utrzymuje tę wysoką dyspozycję z ostatnich tygodni. Pojedyncze dobre momenty notował też Dimitri Berger, czego znowu nie można powiedzieć z kolei o Nielsie, Christianie i Iversenie, bo weteran żużlowych torów uzbierał tylko 3 oczka, a po drodze zaliczył też wykluczenie za zderzenie z Franciszkiem Majewskim. Było to w biegu 6, a także Iversen dwukrotnie stracił pozycję na ostatnim okrążeniu. Mógł przywieźć zatem tych punktów więcej, skończyło się tylko na 3 oczkach. No i to właśnie postawa 44-latka była elementem, który długo uniemożliwiał PSŻ-owi zamknięcie tematu zwycięstwa. Było blisko, bo PSŻ cały czas był na prowadzeniu, ale jednak sprawa w wyniku tego meczu była cały czas otwarta.
2: No to prawda. Posłuchajmy oczywiście jeszcze samych zainteresowanych. Jacek Kanenberg o tym, dlaczego nie podpowiedział żużlowcom korzystniejszego rozstrzygnięcia tego 13 biegu.
4: Dimi na tyle już dobrze jechał w trzeciej serii. Ryan też się cały czas rozkręcał, więc jak gdyby też wprowadzać takie niepotrzebne zamieszanie przed biegiem, żeby mówić, że jak będzie tak, to tak, to by niepotrzebnie może jeszcze popełnili jakiś błąd i by z tego wyszedł jakaś niepotrzebna sytuacja. Były emocje, byłem bardzo nerwowy przed 14-15 biegiem, bo miałem świadomość, że dzisiaj Josh i Rasmus jechali bardzo dobre zawody, no ale koniec końców dowozimy to zwycięstwo i no, jest ogromna radość.
0: A chodziło o to, że w 13 biegu PSZ zremisował 3-3, dzięki czemu przewaga 6-punktowa nad Stalą umożliwiła rywalom wzięcie rezerwy taktycznej w biegach nominowanych, a to oznaczało, że w ramach tej rezerwy taktycznej pojechał najskuteczniejszy duet, czyli Jensen Pickering. Oni pojechali dzięki temu podwójnie i w 14 i w 15 biegu, a to dawało szansę Stali na odrobienie tych strat. No i faktycznie było bardzo, bardzo gorąco, ponieważ w biegach nominowanych emocji nie brakowało. W wyścigu 14 Dimitri Berger zdołał co prawda przedzielić parę gospodarzy, choć Francuzowi zabrakło wsparcia Iversena, to zapewnił Skorpionom minimum meczowy remis. Do zwycięstwa były potrzebne 2 punkty w ostatniej gonitwie. I teraz nadchodzi bieg numer 15. Start wygrywają gospodarze. W pościg za Pickeringiem rusza Ryan Douglas. Lider PSZ-u dwoił się i troił, nie był jednak w stanie objechać rywala, ale wtedy przychodzi okrążenie ostatnie i na wyjściu z ostatniego łuku, tuż przed metą, Pickering nie wytrzymał presji, wjechał w kolejne i wytracił nieco prędkości. Wykorzystał to Ryan Douglas, wskakując na drugą lokatę i ten thriller ostatecznie zakończył się happy endem. Posłuchajmy menedżera Jacka Kannenberga, który również w podobnym tonie odbiera tę końcówkę.
4: Ogromne emocje dopiero powoli chyba zaczynają schodzić, no tak naprawdę dziękuję chłopakom za walkę, no każdy punkt zdobyty w tym meczu był dla nas bardzo ważny. Oczywiście tutaj no ostatnia akcja Ryana, no to coś wspaniałego, ale też punkty młodzieży, którzy godnie zastąpili Kacpra, chylę czoła przed chłopakami, bardzo im dziękuję za ten dzisiejszy mecz.
2: Sporo emocji też słyszeliśmy, oprócz zwycięstwa PSZ zdobył też punkt bonusowy za lepszy bilans w 2 meczu. Wobec porażki Orła Łódź umocnił się więc na pozycji wicelidera drugiej Ekstraligi. 14 oczek daje 3-punktową przewagę nad wspomnianym Orłem i identyczną stratę do liderującej Polonii Bydgoszcz, która jednak swój mecz 9. kolejki odjedzie w piątek.
0: I myślę, że kibice czarnego sportu już zacierają ręce na ten pojedynek PSŻ-u z Polonią Bydgoszcz, bo to są absolutnie 2 najlepsze zespoły w tym sezonie drugiej Ekstraligi.
2: Będzie ciekawie, oczywiście na te emocje PSŻ-u Poznań czekamy, a za moment wracamy do Was z kolejnymi sportowymi podsumowaniami tygodnia.

0: Bardzo fajne statystyki, biorąc pod uwagę, że belgijska Jupiler League, no delikatnie mówiąc, nie jest słabsza od Ekstraklasy, a śmiem twierdzić, że nawet lepsza.
1: No a mamy przecież już wieści, z kim Lech będzie grał w najbliższych spotkaniach i wiemy, że mistrz Polski tych wzmocnień potrzebuje, bo potrafił najgorzej jak mógł i tu płynnie przechodzimy oczywiście do kolejnych międzynarodowych.
0: Słuchaj, a czy kiedyś losowanie było dla nas korzystne? Zawsze, zawsze mówi się, że ono jest najgorsze.
1: Nawet jak mieliśmy Wyspy Owcze, to było ciężko później, wiesz, także...
0: Bo nieobliczalni.
1: 25 lipca, to jeszcze zanim przejdziemy do rozgrywek międzynarodowych, oczywiście mecz przyjaźni z Krakowią, potem Wieczysta Kraków, też rewelacja.
0: Jeszcze super puchar.
1: Tak, tak, więc będzie sporo gry.
0: Rywalem w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów będzie mistrz Danii Aarhus. Dość sensacyjny mistrz Danii, bo przecież z mistrzostwem Danii przede wszystkim kojarzymy FC Kopenhagę. A tutaj Aarhus zrobiło psikusa, rywal i zdobyło mistrzostwo po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat. Już nie przytoczę teraz z głowy dokładnej daty, ale długo, długo czekali kibice Aarhus. Było to na tyle niespodziewane, że teraz sporo, bo już kilku tych zawodników odeszło albo odejdzie z Aarhus. Następuje taki mały rozbiór tej drużyny. Bywało to też chociażby w Polsce, kiedy na przykład Piast Gliwice zdobywał mistrzostwo Polski, no to też potem bogatsi sięgali rękoma po tych najlepszych zawodników. Bardzo możliwe zatem, że Aarhus przystąpi do rywalizacji z Lechem nieco słabsze kadrowo niż w tym zakończonym sezonie duńskiej ligi. Należy też wspomnieć, że ten pierwszy mecz zostanie rozegrany w Danii i nie zostanie rozegrany w Aarhus, ale w Randers.
1: To jest jakaś dobra wiadomość. To znaczy
0: na naturalnej trawie, tak.
1: Niektórzy złośliwi mówią, że jedyna dobra wiadomość przed tym spotkaniem, patrząc na to, na kogo mógł Lech Poznań trafić, bo mogła się znaleźć na przykład drużyna San Marino Tre Fiori Football Club albo Larne FC.
0: A z tych poważniejszych rywali to chociażby mistrz Szwecji Mjalbi czy też Szabach FC z Azerbejdżanu. No może ta nazwa nie rzuca na kolana, ale wyjazd do dalekiego Azerbejdżanu to zawsze jest wyzwanie.
1: No ale chyba się zgadzamy, że jeżeli chcemy grać w Europie na najwyższym poziomie i to mówimy od lat, no to trzeba wygrywać już w tych pierwszych rundach z najlepszymi. Górnik Zabrze swoją drogą też najlepiej nie trafił. No. Bo na Fenerbahce.
0: Fenerbahce, w którym grał kiedyś Alahyar Sayad Manesh.
1: No proszę, i wszystko układa się w jedną całość. Spoglądam jeszcze na drugą drużynę Lecha Poznań, bo wraz z końcem sezonu trzeciej ligi w drugiej drużynie dojdzie do zmian. 8 zawodników rezerw kolejorza 30 czerwca pożegna się z klubem, nie zostaną one przedłużone. No i na przykład klub opuści Maciej Wichtowski, doświadczony Adrian Lis czy Artur Pląskowski, więc tutaj no naprawdę spore nazwiska, jeżeli chodzi o tą drugą drużynę. Zaskoczeniem na przykład Filip Wilak, którego oglądaliśmy w Lechu Poznań w głównej drużynie. Oczywiście ma za sobą te występy, ponad 100 meczów dla rezerw, no ale oglądaliśmy go również w głównej reprezentacji Lecha.
0: To tyle, jeżeli chodzi o piłkę nożną w wydaniu poznańskim. Chociaż wrócimy jeszcze poniekąd do tego wątku w ostatnim wejściu. Tam o innym poznańskim akcencie na tej największej arenie piłkarskiej, czyli na odbywających się mistrzostwach świata. Zostańcie z nami.
1: Dawno o tym nie mówiliśmy, więc warto o mundialu dzisiaj.

0: pierwszego półfinału. Patrzę teraz przez okno, że tak pogoda, ja pogoda jest jeszcze pod znakiem zapytania, więc być może pogoda jeszcze tutaj pokrzyżuje szyki organizatorom, a przecież jak dobrze wiemy, no tenis na kortach otwartych przy deszczowej pogodzie, to się kłóci, to się ze sobą, to mocno ze sobą koliduje.
1: No tak, my oczywiście powiemy o tych parach deblowych, bo oddamy głos samym zainteresowanym. Karol Drzewiecki, Piotr Matuszewski grali w spotkaniu z Luka i Akira Santillan. No i to był niezwykle wyrównany
0: bój. To był mecz ćwierćfinałowy. Tak,
1: to był ćwierćfinałowy mecz oczywiście i do tego elementu wracamy. O tych nerwach opowiedział dla Radia Afery Karol Drzewiecki. Posłuchajmy.
2: Czuliśmy, że powinniśmy ogólnie ten mecz lepiej troszeczkę się tam zagrać, ale fakt, że przeciwnicy byli bardzo dobrzy, no mecz na styk, pojedyncze piłki, a ja strasznie nienawidzę przegrywać swojego serwisu, Piotrek o tym wie. W pierwszym secie to samo, byłem bardzo zdenerwowany. Wiadomo, no człowiek jest z Poznania i tak dalej, kibice przyszli, wszyscy wspierali, rodzice przyjechali, więc no ja najbardziej się chciał oczywiście ten mecz wygrać, więc no fajnie, że finalnie się po prostu udało.
0: Wspominałeś o tym, że to był bardzo zacięty mecz. Ja myślę, że to jest chyba bardzo, bardzo eufemistyczne określenie, bo patrząc na wynik, to był zażarty bój wręcz. 7-6 w pierwszym secie i w tiebreaku 7-5. Potem na korzyść Polaków. Potem drugi set padł łupem duetu Castelnuovo Santillan, którzy wygrali znowu 7-6 i w tiebreaku 8-6. No i przyszedł super tiebreak, w którym para Matuszewski i Drzewiecki okazała się lepsza, wygrywając 10-5. Ten pojedynek trwał około 3 godzin. To było bardzo, bardzo wyczerpujące starcie. Zobaczymy, na ile wystarczyło sił jeszcze na ten dzisiejszy pojedynek z Mołczanowem i Cervantesem, bo być może to właśnie kondycja fizyczna będzie tutaj decydować.
1: Jasne. Piotr Matuszewski, oddajemy temu zainteresowanemu jeszcze głos, bo Piotrek mówi o tym, że ten mecz to można było zamknąć znacznie, znacznie szybciej i oszczędzić sobie nerwów.
3: Mieliśmy przegrany set, można było się przygotowywać do super tiebreaka, ale jednak wygraliśmy punkt decydujący na po 5, przełamaliśmy przeciwników, wróciliśmy do gry. Szkoda, bo mieliśmy 6-3 w tiebreaku w drugim secie, 3 meczówki i 5 piek pod rząd przegraliśmy.
0: I gdyby zakończyli ten mecz ćwierćfinałowy w dwóch setach, to byliby bardziej wypoczęci, ale kto wie, zobaczymy, czy jeszcze sobie trochę nie poczekają na ten pojedynek. W każdym razie para Walkow i Martos Gomez wyrównała stan w drugim secie. Jest aktualnie 2-2 w gemach, a więc ten pojedynek jeszcze trwa. Sprawa jest tutaj otwarta, a na rywalizację Drzewiecki-Matuszewski kontra Mołczanów-Cervantes jeszcze troszkę zaczekamy.

0: Ponieważ wśród zawodniczek przychodzących do zespołu Politechniki Poznańskiej jest na razie Fejonda Fitzgerald oraz Anna Jakubik, która przybywa do Poznania z ekipy VBW Gdynia. To jest kolejny z tych zespołów, oprócz ekipy z Polkowic, które mają swoje problemy. No i korzysta na tym m.in. AZS Politechnika Poznańska. A w zespole wicemistrzyń Polski nie będą już grać Brittany Brown, Jessica Carter, Hannah Hank, Emilia Kośla i Natalia Rutkowska.
1: Ja bym nazwał naszą audycję, wiesz, kończąc powolutku ten temat, nowe porządki, bo tak między sezonami oczywiście o tych porządkach mówimy, no i one się dzieją nie tylko w drużynach koszykarskich, ale również dzieją się na przykład w Lechu Poznań UAM, więc tutaj też te zmiany idą, ogromne zresztą, bo nie zobaczymy w barwach niebiesko-białych czterech zawodniczek. To będzie Dominika Kubka, Zofia Porada, Zofia Wojciechowska, Sandra Zimoch. Więc no troszkę jest to niepokojące. Tak spoglądam w tego mojego laptopa i zastanawiam się, jak będą wyglądały poznańskie drużyny na parkietach czy na boiskach, no ale jest to swego rodzaju normalność.
0: No swoją drogą w przypadku zawodniczek Lecha Poznań UAM to te zmiany mogą sięgać nawet miejsca rozgrywania meczów w przyszłym sezonie Ekstraligi, bo w kuluarach mówi się, że nowym miejscem rozgrywania meczów przez podopieczne Alicji Zając będzie stadion Warty przy drodze Dębińskiej. Ten stadion aktualnie jest remontowany, rozpoczęły się właśnie bardzo gruntowne prace i ponoć już gdzieś na korytarzach różnych gabinetów i urzędów padły właśnie propozycje, aby piłkarki, które już nie mogą grać na Morasku, bo ten stadion na Morasku nie spełnia wymogów Ekstraligi Kobiet, będą rywalizować na stadionie Warty, choć sama Warta jeszcze ponoć o tym nie słyszała.
1: No proszę, to może niebawem usłyszy w takim razie. Oczywiście
0: problemy ze stadionami i z infrastrukturą
1: tak,
0: sportową,
1: my to lubimy,
0: w Poznaniu,
1: bardzo.
0: To jest opera mydlana.
1: My to lubimy. Zostajemy na 98,6, gramy dobrą muzykę i wracać będziemy do was za moment jeszcze z wiadomościami, bo z takich nowości, Krystian, to wprowadźmy w tą ciszej muzyce.

0: wybitny występ na tym mundialu. Norwegia też świetnie się prezentuje. Także Anglia, Norwegia zawodzą chyba faworyci. Hiszpanie na razie dosyć słabo. Brazylia też no nie popisała się.
1: Generalnie europejskie reprezentacje dość słabo się prezentują. Choć oczywiście w ich przypadku zawsze uzasadnieniem jest to, że oni rywalizują na co dzień w wielu wymagających meczach w rozgrywkach europejskich.
0: Czekamy jeszcze na spotkanie z tymi, z którymi mieliśmy my grać, bo Szwecja, Holandia jutro o godzinie 19 i do tego spotkania was serdecznie zachęcamy. Jak
1: my zapraszamy też na studio mundialowe w
0: oczywiście,
1: ramach Aferanka,
0: tak.
1: Więc nie będziemy się teraz rozgadywać, bo moglibyśmy robić to bez końca, a czas antenowy nas goni. Tutaj widzę, że Paweł Zjeżdżałka już trzyma gwizdek sędziego i będzie za chwilę gwizdał na zakończenie.
0: To i my gwizdzemy chyba.
1: Zdążymy się jeszcze pożegnać, tak.
0: Tak jest. Za konsoletą realizatorską oczywiście Paweł Zjeżdżałka, przy mikrofonach podczas Sportingu, klub Afera.
1: Kacprzak
0: i Oskar Kłyszyński. To była ogromna przyjemność. Słyszymy się jutro o godzinie 9 w Aferanku.

0: względu na to, jaki jest czas, taki policjant pierwszego kontaktu jest potrzebny i on zawsze będzie pozytywnie postrzegany, ponieważ jego rolą jest prewencja, nie represja.
1: W ramach kampanii zaplanowano szereg przedsięwzięć promujących służbę dzielnicowych oraz przybliżających mieszkańcom ich codzienną służbę. To między innymi kampania informacyjna dotycząca możliwości kontaktu obywatelami z dzielnicowymi, materiały filmowe prezentujące sylwetki funkcjonariuszy, czy wystawa historyczna przygotowana we współpracy ze Zamkiem Górków w Szamotułach. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Życzę miłego weekendu.
2: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
3: Mobilne studio Radia Afera na koncercie otwarcia Malta Festival. Zapraszamy na wywiady i zapowiedzi z najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy w niedzielę od 17 do 19 z pleneru Jeziora Maltańskiego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera.

To był nowy singiel zespołu Duszno pod tytułem Bluszcz. No i tak jak mówiłem, pozostają w klimatach shoegaze'u, grania, w którym jest dużo gitar, no ale jednocześnie także ten eteryczny żeński wokal, zresztą takich wokali żeńskich stanowiących niejako kontrast między muzyką a właśnie warstwą wokalną będzie dzisiaj całkiem sporo. No a my mamy teraz dla was pewną niespodziankę, konkurs, ale nie do końca taki jak zawsze, ponieważ jest to konkurs długoterminowy. On zostanie rozwiązany dopiero za tydzień, właściwie dokładnie za tydzień, bo w piątek następny o godzinie 20. Jest to konkurs, na którym, dzięki któremu możecie wygrać wejściówkę podwójną, czyli dla siebie i jeszcze dla jakiejś dodatkowej osoby, jaką sobie wybierzecie, na Teal Fest w Lipsku. Jest to festiwal organizowany przez wokalistę zespołu Rammstein. I jeżeli chodzi o to, co tam się będzie działo, tak, to jest jeszcze 3-4 lipca, warto dodać, jest to Lipsk. Co tam się będzie działo? No będą grały zespoły, które gdzieś tam wpisują się w brzmienie właśnie wcześniej wspomnianego zespołu Tila Lindemana, i on także tam się pojawi ze swoim solowym projektem. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No tak naprawdę jeden wielki festiwal muzyki gitarowej, muzyki industrialnej. Jeżeli chodzi o takie zespoły, które tam się pojawią, no to na przykład Hemlock, Aesthetic Perfection, Kiteef, Lowlife. Myślę, że fanom właśnie tego typu muzyki na pewno są znane. No a co trzeba zrobić, żeby taką nagrodę wygrać? No to mamy tradycyjnie, wysyłamy na numer, tylko właśnie nie tradycyjnie, bo 7248 tym razem, nie 7148, tylko 7248, piszemy słowo afera.til, kropka oczywiście nie słownie, tylko kropka jako znak interpunkcyjny, no i następnie tradycyjnie już swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki jest twój ulubiony utwór Tila Lindemana i dlaczego? Koszt SMS-a 2,46 zł. No co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Liczymy na wasze zgłoszenia. Macie tak naprawdę na te zgłoszenia jeszcze tydzień. No i za tydzień konkurs zostanie rozwiązany po właśnie piątkowym aferytmie. No a na zachętę zagrajmy w takim razie coś może właśnie od Tila Lindemana. Będzie to chyba jego najbardziej znany utwór. Posłuchajmy.

0: Nein!
1: Te niemieckie klątwy rzucane na antenie to oczywiście Till Lindemann w swoim solowym projekcie. No i będzie można to usłyszeć już między 3 a 4 lipca. Jeśli chodzi o to właśnie dla osób, które nie były przed piosenką, no to przypomnę, mamy do wygrania wejściówkę podwójną, wejściówki właściwie, na Till Fest, który odbędzie się w Lipsku 3-4 lipca. Jest to konkurs długoterminowy, także rozwiązanie będzie dopiero w przyszłym tygodniu, właśnie w piątek po aferytmie. No i żeby wygrać taką wejściówkę, wysyłamy SMS-a na numer 7248. Piszemy na początku afera.til, oczywiście jako znak interpunkcyjny, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki jest twój ulubiony utwór Tilla Lindemanna i dlaczego, koszt SMS-a 2,46. Dużo o tym Tillu było i była piosenka i to co teraz jeszcze przypomniałem. Przypomnę też więc, że na tym festiwalu nie tylko będzie grał Till, ale to co, jeżeli dopiero teraz jesteście na odsłuchu audycji, no to polecam odwiedzić oficjalną stronę festiwalu i poczytać po prostu o nim. Tak, no a teraz, cóż, była niespodzianka pewna, ale właściwie konkursy mamy dla was tak naprawdę co tydzień. No i teraz kolejna rzecz, która już niespodzianką raczej nie będzie.

No, czyli mamy tak naprawdę 5 polskich zespołów na tym aferytmie, ponieważ właśnie jeszcze z płyty tygodnia wyjdzie w praniu Kalejdoskop. Kalejdoskop to tytuł, wyjdzie w praniu to zespół. Młody, czteroosobowy zespół poznański, który tworzy, jak sami piszą, muzykę oscylującą wokół rocka alternatywnego oraz garage rocka, ale ja przy odsłuchu zresztą tej piosenki, która zaraz poleci, doszukałem się także takich tropów rocka progresywnego, czy jakiegoś grania takiego bardziej matematycznego, polirytmicznego. Na pewno jest to muzyka, która może się obronić tym, że nie jest banalna. I jak sami piszą, można ją porównać do spoglądania w kalejdoskop. Jest barwna i często zmienia swoje oblicze, stąd właśnie też łączenie tych wielu gatunków. Myślę, że to jest bardzo adekwatne. Jest to debiut długo grającej grupy. No i co? Myślę, że trzeba im dać szansę, bo tak jak już wspomniałem, jest to zespół bardzo ciekawy, a także no przede wszystkim młody i poznański. Także wspierajmy młodych poznańskich artystów i posłuchajmy. Wyjdzie w praniu i utwór o tytule 6.

To był oczywiście Steve Lacy ze swoim najnowszym singlem. To było delikatne i chciałem teraz tego przełamać, ale myślę, że dzisiaj mam taką generalnie dosyć delikatną, poza pewnymi wyjątkami oczywiście, delikatne propozycje. No i będzie nadal delikatnie.

Także bardzo fajny i bardzo przyjemny, który także utrzymuje się oczywiście w klimatach, myślę, że dream popowych, można to tak zbiorczo określić, ich muzykę. Ona też trochę wchodzi momentami w shoegaze, ale shoegaze i dream pop po prostu są blisko siebie i tego się czasami nie da uniknąć. Brzmienie znowu będzie eteryczne, znowu będzie właśnie taki delikatny żeński wokal. No zresztą fanom Afery nie muszę chyba tego zespołu przedstawiać. Mlecze i ich nowy singiel, zresztą dzisiejszy, Nie muszę mieć nic.

To nowy singiel Mleczy? Jak się mówi? Paweł, jak się mówi? Mlecze? No, dobra, nie sprawdzaj tego teraz. Nowy singiel zespołu Mlecze. Nie muszę... O, Mleczy chyba. Nowy singiel Mleczy. Chyba tak. Nowy singiel Mleczy. Nie muszę mieć nic. Muszę przyznać, że im dłużej słucham tej piosenki, tym bardziej mi się podoba. Znowu nie zawodzą. No i pozostaje nam czekać na kolejny album długogrający. No tak, i powiedziałem, że chciałem przełamać tą delikatną atmosferę. No, tymi mleczami na pewno tego nie zrobiłem, ale mam jedną mocną propozycję od zespołu Static Dress. Jest to zespół grający post-hardcore, screamo, emo, metalcore, także trochę będą krzyczeć, to zdecydowanie. I album jest bardzo intensywny, bardzo, bardzo właśnie emo, myślę, że tak można to określić. I takie duże jest w nim takiej chaotycznej, ale jednak siły. Zdecydowanie. No na pewno propozycja nie dla każdego, ale jest to ciekawy album i myślę, że warto go poznać.

to sobie pokrzyczeli chłopaki ze Static Dress. Było to screamo zdecydowanie i screamo przez duże S. I zdecydowanie też w tym przypadku odnosiło się to bardzo mocno do stylu wokalnego. Injury Episode to ich nowy album. I poprawię się, powiedziałem, że słuchaliśmy utworu Lip Critic, ponieważ był to jakby mój pierwszy wybór, ale po czasie zmieniłem go na Human Props i właśnie to ta piosenka wybrzmiała. Na pewno przełamaliśmy nieco tą taką delikatną, eteryczną atmosferę. Czy do niej wrócimy? O to jest pytanie. Myślę, że może częściowo, chociaż nie do końca. Hey Nothing jest to zespół amerykański z Atlanty. Duet właściwie, który poznałem dzięki social mediom. Ja często powtarzam, że w dzisiejszych czasach, i nie jest to żadna moja opinia, a po prostu fakt, żeby być muzykiem i odnieść jakiś sukces, należy nie tylko skupiać się na robieniu samej muzyki, no ale muzyk też musi być, no niestety, influencerem, żeby jakoś tą swoją muzykę wypromować. No i tutaj zrobili to, przynajmniej w moim przypadku, skutecznie. Wydają w tym roku nowy album, będzie on nosił tytuł Hound, no i pojawiają się single. Jeden już wysłuchaliśmy na Aferytmie, ale to było z jakiś miesiąc temu. Teraz pojawił się kolejny, moim zdaniem ciekawszy. Arteries, taki nosi tytuł, a zespół to Hey Nothing.

0: jakieś zakłócenia mieliśmy niestety. Tak, to był zespół Hey Nothing ze swoim nowym singlem Arteries. Singiel ten zapowiada album, który pojawi się już niedługo. Także jeżeli podobało się wam to, co usłyszeliście, śledźcie ich najlepiej na social mediach. No a my przechodzimy do kolejnej polskiej propozycji. Tak jak wspomniałem, będą dzisiaj cztery z mojej strony. Właściwie już były cztery, dodając do tego płytę tygodnia. Nie wiem, czy zdążymy czwartą moją? Zobaczymy. Calls, czyli kolejny zespół, którego chyba nie trzeba za bardzo przedstawiać. Jest to duet Kacha oraz Łukasz Rozmysłowski. Kacha ma też nazwisko, no ale wszyscy mówią Kacha, więc stał się to jakiś pseudonim artystyczny. Działają już od 12 lat. No i pora teraz na kolejny album długo grający. Nosi on tytuł Magia. Jest to płyta, która na pewno w porównaniu do ich poprzednich albumów bardzo mocno wyróżnia się swoim brzmieniem, też doborem gatunków. Jest ona, tak usłyszałem swoją drogą na innej audycji radiowej, jak ktoś właśnie mówił o tej płycie i bardzo mi się spodobało użycie słów, że jest bardzo mocno analogowa, przynajmniej jeżeli chodzi o główne melodie. To znaczy nadal produkcja jest bardzo eteryczna, chyba jeszcze bardziej niż na innych ich płytach. Ale mamy tutaj dużo na przykład gitar, mamy jakieś flety, inne tego typu instrumenty, które są takie właśnie analogowe, albo to są właśnie syntezatory, które takie instrumenty udają. Myślę, że można określić to jako znowu dream pop, ale na pewno nie w takim samym stylu jak Mlecze. To coś znacznie mniej konwencjonalnego. No i ja się na przykład bardzo cieszę, że rozwijają się, że po tych 12 latach nie grają cały czas tego samego, tylko no przychodzą z nową muzyką, która brzmi faktycznie jak nowa muzyka. Album nosi tytuł Magia i mimo tego, że na przykład jest na nim utwór z Kasią Linz, którą bardzo lubię osobiście, to ten utwór mi nie za bardzo siadł. No ale to posłuchajmy w takim razie czegoś, co już uważam za bardzo dobre i w moim stylu. Także będzie to utwór Milion.
1: Może zabrałem.

To z nowego albumu zespołu Calls, utwór nosi tytuł Million. No i tak jak wspomniałem, brzmi to jednak nieco inaczej niż ich muzyka z dawnych lat. Tak, no i to wydaje mi się, że niestety jak na dzisiejszą audycję to tyle z polskich wykonawców. Zostało nam jeszcze trochę czasu, natomiast mamy prawie 5-minutową piosenkę przed nami. Jest to utwór artystki, której no nie sądziłem szczerze, że kiedykolwiek puszczę ją na Aferytmie, czy w ogóle tutaj w radiu. Mowa tutaj o bardzo znanej piosenkarce amerykańskiej Olivii Rodrigo. Wydała ona ostatnio płytę You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. 12 czerwca, także jeżeli się nie mylę, dokładnie tydzień temu ta płyta się ukazała. No i na ten moment wygląda na to, że przynajmniej jeżeli chodzi o opinię takiego, powiedzmy, ogółu, jest to jej najlepszy album. A trzeba też przyznać, że artystka ta, mimo tego, że bardzo mocno mainstreamowo uzyskała popularność swojej muzyki. Ona leci w wielu stacjach radiowych, w wielu reklamach i tak dalej, i tak dalej. Stała się komercyjna. To zachowuje jakiś, moim zdaniem, naprawdę niezły poziom swojej muzyki. No i myślę, że to się utrzymuje przez te wszystkie lata. A ten album jest tego tylko kolejnym dowodem. Bałem się, że będzie trochę jak z płytą Taylor Swift pod tytułem Folklore, czyli płytą, w której artystka przyjęła takie właśnie bardziej głębokie podejście do tego, co robi. I dla mnie to było nieco za bardzo na pokaz. Tutaj wydaje mi się, że jest to dużo bardziej takie intuicyjne wręcz z jej strony, prawdziwe po prostu. Zresztą też została doceniona chociażby przez Roberta Smitha z The Cure, z którym nagrała piosenkę. No i swoją drogą, ten utwór, który zaraz posłuchamy, będzie nosił tytuł The Cure i będzie moim zdaniem no, chyba najlepszą piosenką z tej płyty, także posłuchamy tego jako reprezentacji nowego brzmienia Olivii Rodrigo.

0: Olivia Rodrigo i jej utwór The Cure z nowej płyty You Seem Pretty Sad for a Girl in Love. Bardzo, bardzo girl popowo zamknęliśmy tą audycję, ale nie wstydzę się tego, bo była to dobra piosenka. Za żółtego mikrofonu mówił do was Nikodem Prokopowicz, a realizował mnie Paweł Zjeżdżałka. Bardzo dziękuję za realizację. No i co mogę więcej powiedzieć? Zapraszam w takim razie na Aferzastą już za chwilę i żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm. Autopromocja.
2: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
3: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
2: Tak.
3: A jaka pana interesuje formuła?
2: Zapowiedzi i relacje?
3: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
2: Halo, słucham.
3: Z wizją czy bez?
2: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
4: Już od 22 czerwca. Od poniedziałku do piątku o 10:05. W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera. Come on!

przemawia, bo jest wygłodniały ludzkich relacji. Więc mówisz o... A to dopiero 12 piętro. Ja sytuację oceniam jako beznadziejną. Czekam na zesłanie Ducha Świętego. 14 piętro. To wysoko.

jest na noże, więc aktualizacja. Na 10 wchodzi pani trwała ondulacja, na smyczy z pieskiem chihuahua, więc zaczyna się zabawa. Wąchanie mego jaja, jajów dwóch. Pocę się jakbym przybijał gwóźdź, bo szczeka to zwierzę, uprawia seks z moją nogą, z ogromną czułością. Ach jak uroczo, choć satysfakcję mam znikomą. Na 6 wchodzi dzieciak z piłką koszykową i jeb w lampę, w windzie ciemno. Cierpliwość jest cnotą, a życie jest lekcją. A teraz to godzina zero, bo na 5 wchodzi kobieta w ciąży. Winda staje między

zaistniałej sytuacji tu nie rodzić. Mija 5 minut, 10, 15. No nie mamy fuksa, bo w całym budynku światło gaśnie, jak i gaśnie mój entuzjazm. Bo pani mówi coś o skurczach. Czuję, że buzuje we mnie ogień wulkan. Może byłoby lepiej, gdybym w tej chwili umarł i w tych czeluściach spróchniał, bo mam bardzo złe przeczucia.

wszystko. Kończy się ten tekst puentą. Zostanę astronautą i zamiast windy wystrzelę się rakietą. A teraz odbiorę poród i wykasuję twój telefon. A wszystko przez to 14 piętro. Bo to wysoko. 14 piętro. 14 piętro.

podobał, to oczywiście głosujcie na afera.com.pl / aferzasta. A teraz miejsce 15. Jan Majewski z utworem Psychoza. Już 8 tygodni i niestety 3.

pozycja w dół. Natomiast kolejne miejsce, czyli 11, no powiem wam, że zbliżamy się do tego top 10, zbliżamy wielkimi krokami. A na tym miejscu Adaś. Kropka. Już chyba ostatnio o tym gadaliśmy, że strasznie dużo tych wykonawców, którzy mają w swojej nazwie kropkę. Natomiast teraz chodzi o wzrok, w którym plącze się miłość.

i BRH-, więc jeżeli ktoś taką krew posiada, to zachęcamy do oddawania. Można się także rezerwować internetowo, można też przychodzić od razu na miejsce. Trzeba tylko pamiętać o tym, że od lipca funkcjonuje nowy plan godzinowy i to można sobie na ich stronie zobaczyć www.rckik.poznań.pl. Tam więcej informacji znajdziecie, szczególnie, że oni też bardzo często mają takie akcje, że zbierają tą krew w jakichś miejscach dalszych niż Poznań, gdzieś tu jednak w okolicy, ale trochę idą, można by powiedzieć, do klienta i faktycznie to działa bardzo dobrze, więc jeżeli nie macie jakichś przeciwwskazań, to zachęcam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Zachęcam także do odsłuchania tego utworu, bo faktycznie w takiej dobrej sprawie to aż warto wspierać. Posłuchajmy, Damian.

Dobry wieczór. Minęła godzina 22. Wysłuchacie audycji Pralka w Radiu Afera. Mateusz Pietruniewicz, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj audycja najprawdopodobniej moja ostatnia, na pewno ostatnia w ramach przerwy wakacyjnej, którą planujemy razem z Marcinem. A czy to będzie całkowita moja ostatnia audycja w ramach medium zwanym radio, to jeszcze zobaczymy. Będziemy mieli cały lipiec i sierpień, żeby się nad tym wszystkim spokojnie zastanowić, co tu z wami i ze sobą w tej audycji i nie tylko zrobić. Zaczęliśmy dzisiaj albumem zespołu Massive Attack utworem Antistar. Bardzo lubię wracać do tego krążka, bo to nie jest chyba ich najpopularniejszy materiał, ale jest wyjątkowo kwaśny, wyjątkowo złowrogi, wyjątkowo ciężki, a nie ma chyba nic lepszego niż zacząć z tego typu utworem na samym początku audycji. Kolejno przechodzimy do zespołu Old No Witches, który pod koniec maja wytwórnia BMG wydał swój album House of Mirrors. Bardzo dobry album, bardzo dobry krążek, album, który nie pozostawia jakoś złudzeń, że ten zespół dalej jest w formie, mimo zmiany perkusisty już jakiś czas temu. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu udaje im się zachować tą świeżość i radość z grania koncertowo. Ten zespół jest naprawdę fenomenalny. W zeszłym roku miałem okazję po raz kolejny zobaczyć ich w Poznaniu w warszawskiej progresji. Mam nadzieję, że wraz z tym premierem tego krążka zawitają na jesień do Polski, albo w niedługim czasie jeszcze raz. Posłuchamy teraz wspólnego utworu Red Rocking Chair, zespół Old No Witches.

Za nami zespół Walden Witch ze swoim ostatnim albumem House of Mirrors, a my teraz przenosimy się dalej do pewnego rodzaju podsumowania minionego festiwalu Mystic. Dwa dobre tygodnie temu zakończył się ten wspaniały festiwal, zakończyła się ich ostatnia edycja w Stoczni Gdańskiej. Wspaniałe koncerty, wspaniałe wydarzenia, całe mnóstwo ludzi, mnóstwo znajomych, wiele znajomych twarzy, na pewno bardzo, ale to bardzo mile spędzony czas, mimo tego, że byłem na tym festiwalu tylko dwa dni. Bardzo żałuję, że jest to ostatni, że to była ostatnia edycja w ramach Stoczni, ale poniekąd rozumiem ograniczenia, które stanowi tamto miejsce i wydaje mi się, że potencjał też tego miejsca zasługuje na znacznie większą przestrzeń. Jestem bardzo też ciekawy, jak się to wszystko ogarnia, jak to wszystko w ogóle będzie wyglądało w nowym miejscu, bardziej takim openerowym. Nie wiem, zobaczymy, przekonamy się pewnie za rok. Do moich faworytów pod kątem koncertu zdecydowanie Down oraz Electric Wizard. No i teraz posłuchamy sobie jednego utworu właśnie grupy Down, na który koncert czekałem bardzo, ale to bardzo długo i bardzo, bardzo mocno, i dostałem naprawdę fenomenalne granie, mimo tego, że wiadomo, można byłoby się gdzieś czepiać jakichś nie do końca istotnych rzeczy, to dla mnie był to koncert co najmniej fenomenalny, zespół Down.

Za nami jeden utwór, jedno wykonanie grupy Down, która, jak wspomniałem w poprzednim wejściu, zagrała chyba jeden z lepszych koncertów dla mnie na tym festiwalu, ale również warto wspomnieć o naprawdę doskonałym koncercie grupy Mastodon, doskonałym koncercie również zespołu Behemoth pod kątem wizualnym. To jest absolutnie topka i można być ich wielkim przeciwnikiem bądź niezbyt wielkim fanem, to na pewno jest to zespół, który warto pod kątem koncertowym zdecydowanie docenić. Jedno wielkie show. Było całe mnóstwo jeszcze pomniejszych koncertów, na które bywałem przelotem, ale było tego oczywiście zbyt dużo, w klubach zbyt ciasno. Tak, nowe miejsce bez wątpienia się przyda. My teraz przenosimy się do singla, który zapowiada na nowszą płytę grupy Cult of Luna. No, co mogę powiedzieć? No, Cult of Luna zrobiła utwór In the Shadow of Your Shadow. Jest to w sumie utwór, który jest zbudowany bardzo na podobnym konstrukcie niż poprzednie utwory z poprzedniej płyty, tylko w akurat jej przypadku w ogóle to nikomu nie przeszkadza i dalej ten utwór urywa głowę i czekam bardzo mocno na ten nowy krążek, bo jestem przekonany, że oni nas jeszcze niejednym potrafią zaskoczyć, mimo tego, że mają ten swój wykuty w kamieniu styl, ale jeżeli jest się fanem tego zespołu, to absolutnie to nie przeszkadza. Zespół Cult of Luna.

Za nami grupa Kaldo Wluno ze swoim utworem zapowiadający ich najnowszy krążek. Czekamy z niecierpliwością na nowe ich wydawnictwa. My teraz przenosimy się całkiem płynnie do grupy Sleep, która dosłownie chwilę temu wypuściła single zapowiadający nowy utwór i wydaje mi się, że większą dyskusję obok samego utworu wywarła dyskusja o zmianie personalnej na stanowisku gitarzysty. Totalnie rozumiem, że dla wielu stonerowców czy gruzowców wszelakie zmiany personalne, a tym bardziej tak ważne i tak istotne, są bardzo istotne i podchodzą pod naprawdę wielkie, przepotężne dyskusje. Ja postaram się zająć na ten moment jeszcze muzyką i dać wam ten singiel. Posłuchajcie sobie go, ocencie. Ja nawet nie wiem, czy czekam za tym materiałem, szczerze mówiąc. Fajnie, że jest, ale to chyba tyle z mojej strony. Zespół Sleep.

Za nami zespół Sleep, a my teraz przenosimy się do albumu z 2025 roku grupy Motrik. Album nazywa się Earth, a ja chciałbym wam dzisiaj zaprezentować utwór, który zamyka ten doskonały krążek tejże grupy. Earth jak zwykle, Motrik jak zwykle w swoim klimacie, w swoim tempie i w swoim specyficznym graniu. Bardzo mi się podoba ta płyta, ponieważ jest bardzo mocno kompatybilna z poprzedniczką Safety Cop między innymi, czy z albumem Moon. Świetne granko, nieco inne. Posłuchajcie, Motrik.

Za nami zespół Motor X z utworem zamykający krążek Earth, a my teraz przenosimy się do Francji, gdzie kilka lat temu grupa Ashinoa wydała naprawdę doskonałą i nieco wyjątkową, biorąc pod uwagę ich dyskografię, epkę, na której znajduje się utwór Katy Penn, utwór numer 3, bardzo wyróżniający się utwór z całej ich szerokiej dyskografii.

Za nami francuska grupa Ashinoa, a dzisiejszą stawkę zamyka grupa Electric Wizards z utworem See You in Hell. Za moment audycja Trashing Madness, więc zostańcie przy nami do godziny pierwsza. To była audycja pralka przed przerwą świąteczno-wakacyjną. Mateusz Pietruniewicz odmeldowuje się. Dzięki, na razie, cześć.

0: każdy piątek o 22:00 w Radiu Afera. Pralka, ekstremalna mieszanka muzyczna, łagodne pranie wstępne i bezlitosne zasadnicze. Klimatyczny chaos w Aferze, w piątek wieczorem.
1: Autopromocja.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio!

0: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. To jest audycja Thrashing Madness w Radio Afera. Mówi do was Lecho Malendowski. Solo dzisiaj, bo redaktor Gajewski nie dojechał. Będą wyciągnięte konsekwencje. Jak dojedzie, to go zrugam, srodzę. Dzisiaj będzie... nie miałem pomysłu ze względu na nieobecność Adama i przedłużającą się nieobecność Mateusza, który zrobił fajną pralkę i fajnie, że skończył Electric Wizard, bo przypomniał mi się ich koncert na Mystiku i powrót z buta w nocy do domu, gdzie ten koncert mi jeszcze raz wybrzmiewał w głowie. Piękne wspomnienia. Wracając do chłopaków, których nie ma, dzisiaj będzie audycja solo z braku laku i w sumie bez żadnego pomysłu, bez też żadnych ustaleń wcześniej z organizatorami. Nie jestem, ani nie mam żadnej akredytacji, ani jakoś ich nie sponsoruję, ani oni mnie. Hellsbell, pierwsza edycja w Szczecinie za tydzień. Wybrałem sobie parę fajnych płyt w temacie i będę sobie marudził i blubrał do mikrofonu do godziny pierwszej, a wy jesteście na to skazani. Chyba że wyłączycie radio, no ale wtedy ominie was jedyna audycja metalowa w okolicach, no bo tak, no innych radiach nie mówmy. To był Udo Dick Schneider, który wystąpi na festiwalu za tydzień w Szczecinie. Niech no rzucę oczkiem lewym na plakat. Będzie grał specjalny set Balls to the Wall. No, posłuchaliśmy Metal Heart z płyty Live in Sofia sprzed kilkunastu lat. Trochę dzisiaj będę mówił o tych setach wspominkowych, no bo no, skoro nie mogą się chłopaki z Akceptem dogadać, no to Udo robi takie rzeczy. Blaze zrobi set Iron Maiden na Summer Dying Loud. A za chwilę dwa zespoły, które łączy osoba Franka Goździka, czyli ksywa Blackfire, który owszem wydał swoją solową płytę i nawet grałem ją w Thrashing Madness dobre 10 lat temu, ale kto chce tego słuchać? Wszyscy chcą słuchać utworów, w których na gitarze solowej zasuwał Frank Blackfire, będąc po kolei gitarzystą Creator, a potem Sodom w ich złotych, naprawdę złotych czasach. I dlatego no za chwilę z dwóch moich ulubionych płyt. Chyba tak, chyba kiedyś byłbym tego pewien w 100%. Teraz jak tak patrzę, to ja owszem lubię płyty jednego i drugiego niemieckiego zespołu z lat 80. W ogólności, podobno jak ze Slayerem, te pierwsze 5 płyt to jest dla mnie ikona, biblia i nietykalne rzeczy. Nic z nikim nie będę w ogóle dyskutował na ten temat. Ale to nie znaczy, że nie lubię późniejszych płyt. Lata 90. różnie wypadły w dyskografiach i Sodom, i Creator, ale znajduję zawsze coś tam dla siebie i obecnie też, chociaż z tym Creatorem to jednak no nie jest to samo. Ale Sodom też już nie gra tak fajnie jak kiedyś. Gra nadal fajnie na żywo i to należy mi oddać, zwłaszcza po powrocie Franka po 20 latach do Toma, Angeli Rippera i fajnie, że mogłem zobaczyć ich w tym składzie na Mystiku 2 lata temu. Bardzo mi się ten koncert podobał. Mniej mi się podobał koncert Creatora, nie pod kątem wykonawczym, bo produkcyjne to było 10. Tam się wszystko zgadzało i widziałem, że się ludzie cieszą, ale no wiecie o co chodzi, nie? Stary metal marudzi, że za mało jest grane starego, a za dużo tego nowszego, które nie bardzo mu leży. Trudno. Więc tak, zaczniemy sobie od Agent Orange, ale to jest remaster albo reedycja, już nie pamiętam, z dobrych już paru ładnych lat, 2010 rok i tam były utwory live, jeżeli dobrze kojarzę, nagrywane gdzieś w 89 roku. Ja sobie jeszcze szybciutko rzucę okiem na te wersje. Tak, 2010 jest. Steam Hammer to wydawał bardzo ładnie. I są. No tak, tylko nie jest napisane z którego roku, ale jeszcze chwila. Będzie to na pewno utwór tytułowy Agent Orange i Ausgebombt. Poszedłem na łatwiznę bardzo po linii najmniejszego oporu, no bo ja liczę na to, że Frank zagra te utwory w swoim secie, bo jeżeli jeszcze tego nie powiedziałem, to mówię, Frank Blackfire zagra na festiwalu w Szczecinie za tydzień utwory z tych właśnie płyt, no the best of po prostu, nazwijmy to, rzeczy po imieniu. Dlaczego ja tu nie widzę, z którego to jest koncertu? Na pewno jest to nagrywane wówczas, gdy Frank, gdy ta płyta była promowana po prostu, czyli gdzieś koniec roku 89, a zatem
Posłuchajcie, jak oni wtedy brzmieli na żywo, a za tydzień już Frank. Trochę solo, no bez Toma jednak, ale i tak będą utwory z Sodom i pewnie te dwa też polecą. Lecimy.

No, mam nadzieję, że trochę już was wprowadziłem w ten nastrój festiwalowy. No i Sodom był wtedy maszyną do zabijania. No ale Frank po dwóch płytach odszedł, a że akurat Mile z Kreatora szukał po odejściu kolejnego polsko brzmiącego gitarzysty, czyli Jorga Trice Trzebiatowskiego gitarzysty, no to Frank wstąpił w szeregi Kreatora i nagrał Come of Souls i chyba to jest mój ulubiony album tego zespołu. On jest absolutnie, tam się wszystko zgadza. Może już jest łagodniejszy i tam są akustyki i nie ma tego szaleństwa, co na pierwszych płytach, no ale zwróćcie uwagę, jak te zespoły z lat 80. nagrywając 4-5 płyt co roku, co dwa lata, z płyty na płytę się zmieniały. Czy lepiej, czy gorzej, to jest zawsze kwestia dyskusyjna, ale no, czyż te pierwsze 5 płyt właśnie niektórych zespołów, o których tyle ja mówię podczas moich audycji, no nie są absolutnie najlepsze na świecie. Można tych nazw wymieniać, ale choćby ten właśnie Sodom, Creator, czy Slayer, czy Metallica, czy parę innych zespołów. Ach, Creator był wtedy również maszyną nie do zatrzymania. I z tej płyty, z koncertu Fürth 6 grudnia roku 89 czy 90, a znalazłem, bo właśnie szukałem podczas, gdy słuchaliście Sodom. To był koncert 10 czerwca roku 89 w Braunschweig, a teraz z Fürth wzroku, no i teraz no, muszę poszukać, czekajcie. To jest w ogóle edycja z 2018 ta, którą tak często krytykowałem za to, że po co on to robi. Life in Fear w Germany i to był koncert z dnia, no właśnie, 6 grudnia 90 roku, czyli już po wydaniu Coma of Souls z Frankiem Blackfirem. W składzie, przypomnę, będzie grał na Hell's Bells Festival w Szczecinie The Best of Sodom i Creator. Przypuszczam, że być może trafię dokładnie z tymi utworami i one polecą i sobie będziecie mogli ich posłuchać. Czyli co? 36 lat prawie temu. Creator. When the sun burns red, people of the lie.

Frank Blackfire w secie The Best of Sodom Creator w sobotę za tydzień 27 czerwca na dużej scenie Hell's Bells Festival o 16:00. Widzimy się w Młynie pod sceną. Nie, nie planuję tam wyjazdu, chyba że coś się zmieni, ale miałbym duży problem, czy w sobotę założyć koszulkę Sodom z okładką z Agent Orange, czy kreatora z Come of Souls, bo mam obie i no, tam bym chyba zmienił w połowie seta te koszulki. Żarty na bok. Co tu mam jeszcze w tę sobotę 27? O, kończy na main stage'u Vader. Dawno nas nie było. Trochę czekam na nową płytę. Trochę niekoniecznie. Oni już nagrali naprawdę tyle, że gdyby już Piotr stwierdził, że nie nagrywa więcej płyt, chyba bym nie miał pretensji, co nie jest w żadnym wypadku marudzeniem na poziom ich ostatnich płyt. Wręcz przeciwnie. Nie, tutaj...

złego słowa na ostatnią płytę nie powiem, ale jako, że dzisiaj pierwsza godzina jest mocno festiwalowa, no to tak, cofniemy się do roku 98, do Tokio, już chyba wszyscy wiecie, o co chodzi. Nagranie w latach 90. płyty live w Japonii było po prostu marzeniem dla każdego zespołu metalowego, a już z Polski, zwłaszcza, ja przypomnę, wtedy mocno walczyliśmy z zaszłościami komunistycznymi. W latach 90. goniliśmy świat i musieliśmy za wszelką cenę udowadniać sobie i wszystkim, że Polacy umieją w metal. No i Vader udowodnił. Płyta Live in Japan jest doskonała. Mam gdzieś to na oryginalnym CD-czku z tym błędem w Silent Empire w tytule i lubię do tego materiału wracać. Bez zbędnego wydziwiania. Początek, polecimy z intrem Damien. So this no a distant dream i no, widzimy się, znowu mówię widzimy się, choć chyba chciałbym jednak tam być. Za tydzień w sobotę Vader kończy o po północy na dużej scenie Hell's Bells Festival, pierwszą edycję. Posłuchajcie, jak to było w 98 roku w Tokio.

0: This is great. This is great to be in your amazing island. Your first time here, not the last one, I hope. Now we are promoting a Black to the Blind album. The next one is a title track from this album, so...
1: Seł, zapraszam w sobotę o północy do Szczecina. Vader będzie kończył pierwszą edycję. Kurczę, jak mi szkoda docenta. Wyobrażacie sobie, co by było, gdyby nie odszedł przedwcześnie? No szkoda. Została muza. Za chwilę będzie kolejny perkusista, który zmarł przedwcześnie, ale jeszcze jedna rzecz. Przypomniało mi się, narzekając trochę na kreatora tej ostatniej płyty. Wiecie, już gadaliśmy o tym tyle razy. Ale na ostatniej edycji Maryland Death Fest w US&A Creator zagrał wyłącznie utwory z pierwszych pięciu płyt. Dlaczego my nie możemy mieć w Polsce dobrych rzeczy i w Europie i w ogóle? Dlaczego kreator dla nas takich setów nie gra? Ale tam by stare metale się gotowały pod sceną. To by było, nie? Dobra, kończymy z tym marzeniem na jakieś 5 minut. Przechodzimy do kolejnej porcji koncertowej. Będzie bardziej podziemnie, będzie Nan Slaughter, który, a jakże, zagra w Szczecinie za tydzień, konkretnie w pierwszy dzień? Nie, w drugi. Będzie to sobota na tak zwanej Frozen Stage o godzinie 19.30. No niestety, bez Jima Sadista. Zdążyłem zobaczyć z Jimem Nan Slaughter w 2014 roku na live na Obscene Extreme. Jest materiał z tego, bo oczywiście ten zespół jak na legendę podziemia przystał, wydaje wszystko absolutnie. Jak sobie zobaczycie dyskografię Nan Slaughter, to no, można by w zasadzie przestać słuchać wszystkich innych zespołów, tylko słuchać samego Nan Slaughter. To jest jakieś nie do ogarnięcia, co tu się wyprawia. Nie chce mi się nawet... Nie, duże płyty to jest jedno, ale miliony różnych splitów, live'ów, kompilacji, epek. Panie, ja już nie zdążam. Jest nawet, w 2022 roku wydali to live at Obscene Extreme 2014 i setlista jest podobna do tego, co usłyszymy za chwilę. A, usłyszymy za chwilę coś, co, uwaga, rzadkość, nie jest wymienione na Metal Archives. Z kasety wydanej w zeszłym roku, jeżeli dobrze kojarzę, przez... nie jest to w sklepie Hell's Headbangers, ale jeżeli dobrze kojarzę, Soundboard Recording... Kasetka nosi tytuł Hell's Headbash Set August 9th 2014, czyli mniej więcej z tego samego okresu co Obscene Extreme. No i tak jak mówię, setlista jest dość podobna, a do tego ta konferansjerka Jima Sadista, po prostu jak ja się cieszę, że zdążyłem zobaczyć z Jimem ten zespół na żywo i posłuchać tego, co ten facet wygadywał. Tam się działy piękne rzeczy, była piękna muzyka, piękni ludzie, piękna pogoda, piękne czeskie piwko i posiłki. Kto nie był na Obscene Extreme, niech jedzie, nieważne co tam gra, tam jest po prostu pięknie i cofniemy się mniej więcej klimatem do tych czasów, ale Nan Slaughter bez Jima, jak widać, może nagrywać płyty i koncertować, czy się to komuś podoba, czy nie. Prawie cała pierwsza połowa tej kasety, nie chce mi się czytać utworów. Wiadomo, o co chodzi. Nie lubią Christianów, Bóg skłamał, no i ogólnie śmierć i tak dalej. Będzie na playce przed godziną pierwszą, a za tydzień na żywo w Szczecinie Nan Slaughter. Jedźcie, bo warto.

Milwaukee. To był doskonały zespół z Jimem w składzie. No, szkoda. No ale przekonać można się będzie za tydzień, jak sobie radzą bez Jima w składzie. Również zapraszam do Młyna pod sceną. No i dobra, to była pierwsza godzina audycji Flashing Madness w Radio Afera. Mocno live koncertowa, festiwalowa. Nadal zostajemy w Szczecinie. Ale już chyba sobie daruję te płyty koncertowe. Trochę poszedłem na twiznę, bo następny zespół ma na koncie kilka live'ów, ale te sety są oparte o pierwsze dwie płyty, które mocno były grane w Thrashing Madness. Dużo też mówiłem o trzeciej płycie, chwaliłem ją jako jeden z przykładów tego, że zespół po 33 latach może wydać płytę, która wcale nie ustępuje tym pierwszym legendarnym albumom. Już chyba wiecie, o co chodzi, bo mowa o Possessed. Tak jest, Possessed. Widziałem ich na Mystiku 2019 w Krakowie, gdzie miałem okazję być osobistym kierowcą Jeffa z Possessed, którym opiekował się wtedy Rejasz. Pozdrawiam cię, Tomku, serdecznie, strasznie tęsknię. Musimy się koniecznie znowu zobaczyć. A Jeff, powiem wam tak, przez moje obowiązki kierowcy Jeffa z Possessed ominął mnie koncert Slipknot. I kurczę, nie żałuję ani sekundy, bo Jeff miał dużo do powiedzenia. No nie mogę niestety o niektórych rzeczy powiedzieć, ale spędzenie tego krótkiego czasu z nim, no dość sam na sam prawie, bo Tomek tylko dopowiadał pewne rzeczy, a Jeff miał potok świadomości na tematy okołometalowe i to było wspaniałe. A na żywo daje chłop radę, pomimo jego przygód. Sami wiecie, historia Jeffa jest trudna, bolesna, skomplikowana, a mimo to taka płyta w 2019 roku jak Revelations of Oblivion. Można, naprawdę można. Słuchałem sobie tej płyty w tym tygodniu i owszem, wrócimy do dwójki, bo rocznica za parę miesięcy, 40. Ale no, jeżeli można nagrywać takie płyty, to ja się nie boję o kolejną płytę, a ona już niedługo. Najnowszy Possessed już. Jest w trakcie, jest robiony. Za tydzień. Kiedy oni grają za tydzień, jeszcze muszę wam powiedzieć, gwoli dokładności kronikarskich. Possessed, proszę bardzo. To jest piąteczek, godzina 18.50 na dużej scenie. Godzinny set. No, fajnie. W ogóle ten festiwal ma fajny skład. Są oczywiście też jakieś zespoły, które kompletnie mnie nie interesują, ale cała siła festiwali polega na tym, że dla każdego coś miłego. Może być punkowo, może być metalowo, może być hardkorowo, może być nawet rap. Co kto lubi. To jest audycja Thrashing Madness, więc dzisiaj rapu nie będzie. Sorry. Possessed z ostatniej, jak na razie, płyty w dwóch odsłonach. Damned i Omen. Lecimy z death metalem, bo jest najlepszy.

doskonały album Possessed zatytułowany Revelations of Oblivion. To co, sobota za tydzień, 18.50 na Hell's Bells Festival. Potem Vader kończy. No ja się nie dziwię, jak Peter zaprosi Jeffa na scenę, żeby zagrać death metal. No, to by było niezłe. Przekonamy się za tydzień, ale mamy przecież dwa dni festiwalu, a w piątek jest też jeszcze parę fajnych zespołów. Nie kończymy jeszcze audycji, jeszcze trzy strzały. Pierwszy z nich wywołuje ich niejako do tablicy Dead Congregation z Grecji. No panowie, ja rozumiem zmiany w składzie, tego typu sytuacje, ale żeby ostatni materiał, epkę Somberdome, wydać prawie 10 lat temu, od dużej drugiej płyty wydanej w 2014, minęło 12 lat. Ja się tak nie bawię. Ja chcę duży album Dead Congregation. Fajnie jest widywać was na żywo tu i ówdzie, ale fajnie będzie się zobaczyć za tydzień, ale ja chcę dużą płytę. Tymczasem cała epka przed wami. Rzeczona Somberdome w dwóch strzałach. Redemptive Immolation i Winds, Bane i... No, po tym chyba niewiele z was zostanie, a to wcale nie będzie koniec audycji. Lecimy z Dead Congregation.

Wydawałoby się, że to jest doskonały zespół, żeby kończyć pierwszy dzień Hell's Bells Festival w piątek 26, ale nie na dużej scenie, bo przecież The Congregation gra na mniejszej Frozen Stage o 21.15, godzinny set, a o północy, po północy 10 minut.

artystyczną i się jej trzyma. Ma pewnie w głowie kilka płyt naprzód. I nie ogląda się na innych. I wielka chwała i szacunek za to. Nawet jeżeli ja tego nie rozumiem i nie lubię i mam problem, żeby słuchać z tych materiałów, to bardzo szanuję tych ludzi za to, że robią to, co robią, nie oglądając się na innych, nie goniąc za modami, za poklaskiem, tylko grają to, co im w duszy czarnej jak węgiel siedzi. A zatem cofnę się do czasów, gdy jeszcze Furia nagrywała płyty, które bardziej mi odpowiadały. Ale płyty płytami, uwielbiam epki Furii i z tego właśnie materiału epka 2009 rok. Płoń, dwa pierwsze strzały, równo 10 minut i będą to po kolei. Zgniję, nie odpowiem, oraz ohydny jestem. Wszyscy kiedyś mamy raz na jakiś czas takie myśli. No, Michał wie co pisze. Lecimy z Furią, a potem kończymy.

I tak, Michał Kuźniak i zespół Furia za tydzień będą kończyć pierwszy dzień Hell's Bells Festiwalu w Szczecinie, a nie jak Lechu Malendowski w tej chwili kończy Freshing Madness w Radio Afera w Poznaniu, zapraszając was jednocześnie na kolejną audycję za tydzień. W każdy piątek, zawsze o 23:00 będzie metal. Jeszcze nie wiem co, pewnie będą jakieś klasyki. Chodzą mi pomysły po głowie różne, muszę je ubrać, muszę je skonkretyzować. Kończymy zespołem, który wydawałoby się wyłamuje się z tego wszystkiego, co dzisiaj grałem, no, bo będzie mało metalowy, już widzę, ortodoksi kręcą nosem, ale tak, wyłamując się jednocześnie znakomicie pasuje i myślę, że dobrze kończy audycję. Po pierwsze, zespół Propane, bo o nich mowa, zagra w piątek na Hell's Bells Festiwalu, a jakże, przed Nonslaughter. Jeżeli uważacie, że jest za mało metalowy, a nigdy ich nie widzieliście na żywo i gardzicie ich płytami, to zapraszam na dużą scenę o 18:40. Posłuchajcie, czy przypadkiem nie zmienicie zdania. I ja wiem, że są ludzie, którzy na przykład nie słuchają Motorhead czy AC/DC. Dla nich to jest wszystko. Jeden utwór znają, Ace of Spades, Hell's Bells, i to jest wszystko, co wiedzą o tych zespołach. I im się wydaje, że wszystkie płyty są takie same i to samo też pewnie myślą o Propane. No ale nie. Pora na płytę lata 20, lata 30. Przyszła pora na 30. rocznicę trzeciej płyty Propane, zatytułowaną Contents Under Pressure. Ta płyta trochę mnie zawiodła, gdy ona się ukazywała w 96 roku, bo byłem ogromnym fanatykiem wręcz debiutu i dwójki. Te płyty bardzo się różniły od siebie, bardzo się różnią też od trzeciej płyty. Tam były zmiany w składzie. Uwielbiam wracać do tych pierwszych płyt, a trzecia była taka trochę jakby spokojniejsza, wygładzona, no ale faktem jest, okazało się potem, że właśnie to brzmienie trochę zdefiniowało kolejne płyty, na szczęście nie do końca. I właśnie tu wracam do tych kazusu o Motorhead i AC/DC. No, jeżeli ktoś twierdzi, że Propane gra tak samo, to znaczy, że nie słychał tych płyt i niech wyjmie, co on tam ma w tej chwili giętkiego w uchu, bo jednak te płyty się różnią. A to, że zespół jest wierny swojemu stylowi od 92 roku, no to jeżeli ktoś lubi taki styl, to chyba dobrze. Cztery utwory do godziny pierwszej. Fajnie, nie fajnie. Ten zespół widziałem parę lat temu w Złotowie, w klubie załoganckim, z którego sufitu pot leciał ciurkiem. Był to jeden z moich najlepszych koncertów w życiu. Ja mogę sobie jeździć na Ironów dla 60 tysięcy ludzi gdzieś tam na lotniskach, wywalone koncerty, festiwale, tego typu tematy, ale raz na jakiś czas idę na taki właśnie Propane czy Zeke dla 150-100 osób i to też jest metal i mi się to wszystko spina i mam nadzieję, że wam też się różne rzeczy spinają i nie ma co marudzić. Możemy sobie o tym podyskutować, ale najważniejsza jest muza. Cztery utwory, nie chcę mi się czytać tytułów, będą za chwilę w playce. To, co mnie niepokoi, to to, że teksty Gary'ego Mesquila po 30 latach, mając na uwadze to, co się dzieje w Białym Domu i ogólnie w USA, są niepokojąco aktualne. Była to audycja Traszek Madness w Radio Afera, edycja poświęcona Hell's Bells Festival za tydzień w Szczecinie. Kto się jeszcze nie przekonał, zwróćcie uwagę, co tam gra w sobotę, w piątek. Może się skusicie, może będzie fajnie. Z takiego Poznania do Szczecina się teraz szybciutko jedzie, ale w piątek, jeżeli nie pojedziecie, zapraszam przed tak zwane radioodbiorniki. Będzie metal. Metal. A teraz hardcore. Lecimy. Złej nocy. Cześć.